jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

0: Łup, łup, stuku, stuku, Maron Hofstadt, oczywiście I Like RMF Max, wstawaj, nie udawaj, elo!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry, wy nie śpicie, wiemy doskonale od 5:30.
3: Ja dopiero wstaję, tak naprawdę. 5:30, nigdy tak wcześniej nie wstawałem. No jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. A wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.
1: Najlepsze to jest to, że jesteście od samego rana razem z nami, razem w RMF Max, no to pochwalcie się, która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, gdzie jesteście już dzielni.
2: I jak już nam nagracie głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, to pamiętajcie, żeby jeszcze dodać, skąd jesteście, bo przecież pozdrawiamy absolutnie wszystkie miejscowości w Polsce.
0: Jaka praca nie śpi i dlaczego jest z tego dumna? Hej!

0: właśnie robimy, kiedy wlatują bęgery na antenę RMF Max. I się przy okazji oblizujemy. To oczywiście kaca i kawałek Animal we Wstawaj Nie Udawaj.
1: A mamy dla was ciekawostki od rana. Słuchajcie, koniec z podglądaniem sąsiadów. Ma być rewolucja balkonowa. Co się stało? Już od tego weekendu weszły nowe przepisy. Teraz jak budują nowe budynki, nowe balkony, no to będą musieli postawić taką sensowną przegrodę między balkonami, takim właśnie obok siebie. A nie jakaś tam wystarczy jakaś krateczka, aha, czy coś tam. Wiesz? Także no, zmiany.
2: Szkoda, to teraz będzie można podglądać sąsiada tylko uszami, no.
1: Albo w tę przegrodę między balkonami trzeba będzie sobie po prostu wstawić Judasza.

0: Żaden budzik nie obudzi was tak przyjemnie jak Ed Sheeran rano, jeszcze przed 6 w RMF Max.
1: A już punktualnie zaraz, o godzinie 6, flash informacyjny, najważniejsze informacje o poranku. Koniecznie zostańcie.
0: Koniecznie.
2: No i sprawdzimy oczywiście, jaka praca nie śpi i jest z tego dumna, słusznie.
3: Najważniejsze informacje z naszego regionu w jednym miejscu, we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Chorzowski skansen szykuje się do corocznego Dnia Kartofla. Przypomnijmy, że to od lat największe wydarzenie w kalendarzu muzeum, pełne regionalnych smaków, muzyki, opowieści i pokazów. Szczególne miejsce w tym wszystkim zajmują oczywiście ziemniaki, czyli jeden z najważniejszych produktów w gospodarstwach domowych.
4: Obiecujemy naprawdę potężną dawkę rozrywki. Obiecujemy, że nie zawiedziemy państwa, jeżeli chodzi o wykopki. W tym roku kartofle podobno bardzo obrodziły, także wywlekamy naszego Ursusa niezawodnego, bierzemy kopaczki i tak uzbrojone. Zapraszamy na pole, będziemy wydobywać te ziemniaki z ziemi. Zapraszamy wszystkich najmłodszych, najstarszych, wszystkich, którzy pamiętają, jak takie rzeczy się robiło, albo tych, którzy naprawdę nie wiedzą, skąd się biorą ziemniaki, żeby przekonali się o tym, że rzeczywiście wydobywa się je z ziemi.
3: Mówił Marcin Gaweł z chorzowskiego skansenu. Nawet ponad 280 milionów złotych ma kosztować dobudowa prawie 2 kilometrów torów dla sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka. Po unieważnieniu w czerwcu pierwszego przetargu, teraz sosnowiecki ratusz rusza z kolejnym.
5: Rozbudowa transportu publicznego zawsze wpływa na poprawę i wizerunku miasta, i odbioru, i dojazdów do szkół, przedszkoli, do pracy naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że to też wpłynie na to, że będzie tych samochodów na ulicach mniej, a też tramwaj to jest przecież najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Stąd też liczymy, że dobrze się sprawdzi w naszym mieście. No i liczymy na szybki przetarg, jakby on nie brzmiał, a przede wszystkim na wbicie pierwszej łopaty.
3: Podkreślał Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Teraz przenosimy się na piłkarskie boiska i zerkamy, z jakimi rywalami w najbliższy weekend zmierzą się drużyny z naszego regionu. O szczegółach w relacji naszego reportera posłuchajcie.
7: GKS Katowice zagra w sobotę o godzinie 17.30 przy Nowej Bukowej z Krakowią. Katowiczanie po 2 porażkach z rzędu z Piastem Gliwice i Zagłębiem Lubin chcą się odpuć i zawalczyć o wygraną. Taki sam plan ma Górnik Zabrze, który jedzie do Lublina na mecz z miejscowym Motorem. Zabrzanie to lider tabeli. Podopieczni Gasparika wygrali w tym sezonie 7 meczów. Ostatni we wtorek, kiedy pokonali w Kielcach Koronę 2-0. W niedzielę o godzinie 12.15 Piast Gliwice zagrał u siebie z Pogonią Szczecin. Dodam, że Piast w ostatnich 3 meczach zdobył 9 punktów i jest na 6 miejscu w tabeli.
3: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Jak forma polecie? W Bytomiu można to sprawdzić. 28 września odbędzie się jesienny test Coopera na rolkowisku przy ulicy Pułaskiego 69. Start zaplanowano na 14.30, udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek i kondycję. Test ma na celu ocenę wydolności organizmu i promowanie zdrowego stylu życia i integrację lokalnej społeczności. Uczestnicy otrzymają numer startowy i certyfikat z wynikiem, a osoby niepełnoletnie muszą pamiętać, żeby mieć zgodę opiekuna. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
1: Dzień dobry, już jest minutka po 6, także wstajemy, bawimy się razem z wami, to jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
0: Karola Kowalska,
2: Mateusz Marek.
1: I mów, co to są.
2: To są wyjątkowe chwile, że raz się możemy z nami słyszeć. Zby.
0: Poczekaj, co to?
2: Wy nas możecie słyszeć, a my was.
0: A my was i zaraz będziemy słuchać waszych głosówek. To już tutaj wszystko mówimy.
2: Tego każdy nie może, no.
1: Poniedziałek na pełnej petardzie.

0: tu się dzieje, znaczy wydarzyło i działo teraz przed momentem. Alan Walker, Ava Max i prawie 7 minut po godzinie 6 to jest pora, kiedy pytamy was oczywiście o to, która praca nie śpi.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jest z tego oczywiście najdumniejsza na świecie. No i dostaliśmy od was takie wiadomości.
4: Ło, ludzie, ile my wiadomości od was dostaliśmy? Tych wiadomości jest cała masa na naszym Instagramie. Wszystkich was kochamy, wszystkich was uwielbiamy. Nie śpią spawacze, nie śpią kierowcy autobusu. Wszyscy już są na nogach i to jest właśnie to, o czym najbardziej chcielibyśmy usłyszeć od was o poranku. Po prostu, że z nami jesteście.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: I wszystkich przytulamy i dla wszystkich gramy Mroza i Kasperczyków. Wszystko, czego chciałem. To jest 7 minut po godzinie 6, to jest wstawaj, nie udawaj.
3: To tak jak ja.
4: Ale ty też wszystkiego chciałeś, czy co?
3: Chciałem tego, tamtego i trochę tego.

0: DJ Goya, Michiko. Ach, słyszałem ten numer jak przynajmniej dwa razy w weekend, jak jechałem samochodem i było znakomicie, tak jak teraz. To jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, siemanko wszystkim.
1: No i rzeczywiście, wstajecie i nie udajecie. Jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Ja jestem dumna ze swojej pracy, ponieważ jestem kierowcą. Kiedy ja wychodzę do domu, to inni są dopiero w połowie pracy, dlatego jestem z niej dumna. I pozdrawiam z Zabrza.
0: No i słusznie.
3: My też jesteśmy dumni. To jest, słuchaj, powód do dumy. Jesteśmy dumni.
4: Spawacz z Włocławka, pozdrawia.
0: To wow. Jest Gosia.
1: Gosia Spawara.
0: Piątkę.
1: Naprawdę, samych tych.
0: Dobra, nieważne.
5: Pracuję w żłobku, będę pilnować waszych bąbelków.
1: To ja chyba idę w spanku.
3: Czujemy się zaopiekowani, opiekujemy się wami do 9:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Która praca nie śpi, cały czas możecie przysyłać nam głosówki, przytulamy wszystkich.
1: Bez was nie ma tego programu.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 m2. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Jedź dalej, zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
14: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
15: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia.
16: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
17: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: No dobrze, będziemy szukać tego błękitu. Póki co jest w RMF Max. Błękit na niebie od Roxy.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Polak znowu mistrzem świata.
3: Jest, a w końcu.
2: Ale to były pierwsze historyczne finały i wygrał je Dawid Godziek. To się nazywa slope style. To jest takie skakanie na rowerach. To się nazywa kolarstwo grawitacyjne, że się jedzie z góry i tam są takie skocznie i się skacze i robi się triki.
3: Dobra, super, sukces to sukces, tak? Polak wygrał, tak? Więc od razu jesteśmy w tym najlepsi, nie?
2: Tak.
3: I skoro to jest sport, gdzie się jeździ, tak? Skacze,
2: tak?
3: To na bank Małyszek skończy już Dakar, to weźmie w tym udział.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No Małyszek to Małysz, lata, skacze, pełny serwis, no.
2: No ale Dawid skakał też.
3: Lecz, Dawid!
2: Dawid, może bez nart i z góry, ale mistrzu.

0: stawia na równe i to obie nogi. Alex Moren od samego rana o 6.36 w RMF Max.
1: To podobnie jak sytuacja, w której zastanawiasz się, gdzie
0: rany
1: są moje klucze?
0: Rany, ludzie. I to jest ta zabawa, w której Mateusz chowa klucze, a wy zgadujecie, gdzie te klucze są, nagrywając nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
2: Co ważne, nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma.
2: Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy pośmiali. Wymyślcie coś fajnego, zróbcie innym dzień, sobie zróbcie, nam zróbcie dzień. I powiedzcie mi przede wszystkim, gdzie są moje klucze.
0: Nagraj nam głosówkę, byku. W czym Mateusz dzisiaj schował klucze?
1: Dobra informacja jest taka, że jak inni nagrywają głosówki, a wy tych kluczy u siebie naprawdę szukacie, to może ktoś wam akurat podpowie.
2: No właśnie.
1: Nagraj głosówkę. Reklama.
3: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
4: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe.

0: Talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: Cibul robi wam poranek razem ze Wstawaj, nie udawaj.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my co robimy? Szukamy razem z wami kluczy, które Mateuko gdzieś schował.
3: Gdzie są?
2: Gdzie? No
3: gdzie
2: właśnie.
3: Są moje klucze? Odpowiedzi są nad wyraz ciekawe. Co tam do nas przyszło?
0: Ludzie.
3: Pudełko na okulary do pływania. No,
4: coś takiego w ogóle istnieje?
3: Trochę tak. No przecież tak, nie byłeś na basenie. Dobra, wytłumaczmy ci potem. W kanistrze z benzyną. No. Na benzynę przecież, wiadomo, że teraz pusty jest.
0: No, no więc mógłby tam być. Mogłyby też być w pudełku na buty, żeby łatwiej było znaleźć, jak się zakłada i wychodzi z domu, to nam Tomek napisał. Ale nie. I mamy też głosówkę od Emila.
5: Siemaneczko, moim zdaniem klucze schowane są w śniadaniówce. Pozdrawiam serdecznie.
0: A, no ja już też się pomylił.
2: Też nie.
0: No.
3: Już były, a teraz gdzie są klucze? W koszu na plastik, a gdzie? Ajej!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: A dlaczego jest pusty? Bo wszystkie butelki są w kaucjomacie.
3: Dokładnie.
0: Ale to jakie wy macie pomysły, ekipa. Jesteście najlepsi.

0: Miau, miau, miau, miau. Teraz będzie, kochani, zaraz flash, sport, pogoda, ale wjedzie to. Miau, miau, miau, miau. No, róbcie swoje miau, miau.
1: Ale psiarze. Miau, miau, miau, miau, miau.
0: No, też no, i Filip, psiarze. I wy po drugiej stronie głośników też. Miau, miau, miau, miau.
2: To jest właśnie najlepszy poranek w RMF Max. 6:56, zostańcie punktualnie. Wszystko o 7 na was czeka.
1: Miau, miau, miau,
3: miau. Max. Miau, miau, miau, miau.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
13: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
14: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.

0: lakowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Śląsk 88 i 1 FM.
4: Poniedziałkowa, siódma na zegarach, Kinga Nyga w studiu RMF Max. Dzień dobry, zaczynamy Flash.
5: Dzień dobry, jestem... O poranku ostrzegamy kierowców. Są utrudnienia na A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Na wysokości do Wieszowic samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Coraz więcej jedzenia ląduje w szkolnych koszach. Nowe zasady żywienia miały poprawić dietę uczniów. Tymczasem, jak alarmują samorządowcy, w placówkach coraz więcej żywności się po prostu marnuje.
6: Kto teraz je groszek zielony z wody? No, dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
7: Dochodzi do marnowania żywności. W szkołach?
6: Tak, to może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
5: Mówi burmistrz gminy Starość Reby na Mazowszu Kamil Groszewski, rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Ten tydzień ma przynieść kolejne podwyżki cen paliw. Benzyna ma podrożeć do poziomu 8,20 zł, prognozują analitycy. Za litr diesla trzeba będzie dać około 9,30 zł. I choć wizyta przy dystrybutorze nie jest najprzyjemniejsza, przyznają kierowcy, to tankować trzeba.
8: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwa nie podrożały.
9: Czyli pan nie patrzy na cenę. Jak nie. Trzeba, to trzeba.
8: No oczywiście, że tak.
9: Ceny wyglądają, jak wyglądają, prawda?
10: Okropne są. Zawrót głowy. No, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić zdrowie.
5: No i tak trzeba jeździć delikatnie i z głową, podpowiadają kierowcy z Płońska. Rozmawiał z nimi reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zdrowie psychiczne, stres, media społecznościowe i obawy o przyszłość to dzisiaj najczęstsze wyzwania młodych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Diagnoza Młodzieży 2026. Dokument ma być podstawą pierwszej od ponad dwóch dekad Krajowej Strategii Młodzieżowej, przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji, a więcej o tym dokumencie we Fleszu za godzinę. Zmieni się wygląd banknotów euro. Propozycję ich nowej szaty graficznej przygotowali projektanci z całej Europy. No i tutaj uwaga, jeżeli wygra motyw kulturalny, na banknocie 20 euro może znaleźć się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Dzisiaj ostatni dzień głosowania na te projekty.
11: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
5: Zachęcał premier Donald Tusk. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny ma podjąć pod koniec roku, no ale dzisiaj warto powalczyć o polski akcent.
3: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
5: Sport zaczynamy od Ekstraklasy i meczu, w którym została strzelona najszybsza bramka w sezonie. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom 5-1, ale bramkę stracił już w 16 sekundzie. Kolejarz odpowiedział 2 minuty później, no i rozjuszony ostatecznie strzelił jeszcze 4 gole. Legia Warszawa pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1.
12: Mecz na mecz wyglądamy coraz lepiej. Co nasza praca idzie w dobrą stronę, też widać tabeli.
5: Mówił Rafał Augustyniak, obrońca Legii. Piłkarze Atletico podtrzymali trwającą od 4 lat serię bez porażki z Realem w derbach przed własną publicznością. W niedzielnym hicie La Liga w derbach Madrytu pokonali królewskich 2-1. I taki sam wynik padł w derbach Francji. PSG wygrało z Olympique Marseille.

0: Jesień chyba nie zamierza się z nami patyczkować. Nowy tydzień zaczynamy od wyraźnego ochłodzenia. W całej Polsce sporo chmur, możliwe opady deszczu, ale między tymi chmurami też znajdzie się trochę miejsca dla słońca. Najchłodniej w górach w Zakopanem 9 stopni, 13 w Kielcach, 15 w Warszawie, no i najcieplej 17 stopni pokażą termometry w Gdańsku czy Szczecinie. Jeżeli jesteście w grupie osób, które wolą szelest liści od upałów, no to będziecie zadowoleni.
1: To są bardzo dobre informacje, słuchajcie, zwłaszcza dla tych, którzy kupili sobie już nowe sweterki, skarpetki za kostkę. No i to są też inne bardzo dobre informacje, których możecie się spodziewać w RMF Max, bo to jest najlepszy poranny program, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: Hej jesieniarze, hej wszyscy, hej Kinga, dzięki bardzo.
0: Ja jestem szczęśliwa.
1: Mateusz Marek.
2: Karola Kowalska.
1: Jest też Filip Kliber.
3: Jestem!
1: I Temper City. 5 minut po 7 w RMF Max.

0: przepraszam, bo myślałem, że mikrofony wyłączone. Rise up, 10 po 7, wspaniały numer, co nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: To teraz czas na zabawę. Do tablicy proszę i ważne pytanie. Kto jedzie teraz ze swoim bąbelkiem, samochodem do szkoły, bo można wygrać stówkę kieszonkowego?
4: Tak jest, szukamy takich ludzi, bo wszyscy sprawdzamy zaraz swoją wiedzę absolutnie podstawową, bo z podstawówki tak mniej więcej trzecia, piąta klasa. Dzisiaj kategoria, słuchajcie, to jest biologia.
0: Dlatego wyślij na 3001 teraz bez żadnych dodatkowych kosztów śmieszną nazwę swojej samochodowej drużyny i pamiętaj, że kategoria dzisiaj to biologia.
3: Szukamy tych z was, którzy jadą dzisiaj z dzieciakami do szkoły. Odezwijcie się i ugrillujmy kogoś tutaj z biologii.
0: No. Ale będzie, ua!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Wiemy, że dużo się w tym aucie dzieje, więc jeszcze raz przypominamy. SMS-owy numer 3001. Wysyłacie nazwę swojej samochodowej drużyny. Kategoria nazwy biologia. Zawitaj.

0: no i teraz będzie. Jest 16 minut po godzinie 7, hity na maksa, dalej poranne lecą oczywiście, ale to jest czas, żeby kogoś ugrillować. Mnie, Karolę albo Matełkę, bo to jest zabawa. Do tablicy proszę!
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Jeżeli tak jak nam, wam również pocą się już dłonie, to znaczy, że dobrze się w tą zabawę bawicie, a z nami dzisiaj jest Robert i Julek. Dzień dobry w RMF Max.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Jak się nazywa wasza drużyna?
4: Straszne borsuki, mamy ochotę was zgrillować.
0: Dobra, to słuchajcie, w takim razie zanim zaczniemy grillować, wybierzcie sobie, kogo chcecie grillować.
5: Czy Mateusza, Filipa, czy Karolinę?
4: A może Karolinę.
0: Yes! Dobra, no to super. No to w takim razie Julek.
3: Super.
0: Julek z ekipy Straszne Borsuki zadaje pytania. Karolinie, klasa podstawowa numer 3,
6: czy
0: 5.
6: Kury potrafią latać?
3: Czy co potrafi latać?
6: Kury!
3: Kury czy potrafią latać? No,
6: tak.
3: Potrafią, tak.
0: Potrafią, Julek?
3: No trochę potrafią pomachać skrzydłami.
6: Tak, potrafią.
0: Wow, dobra. Karola, szybko ci poszło.
5: Pierwsze pytanie, dobrze. Dobra, a Julek, macie drugie?
6: Ile nóg ma niby nóżka?
5: Oj, proszę bardzo, teraz cię złapali, teraz cię ugrillowali.
0: Karola, niby nóżka, przecież to jest 5. klasa podstawówki. No,
3: no. Wiem, dlatego każdy, nie pamiętam. Co, 12?
0: Przecież Julek wie to doskonale, a ty co, ty nie wiesz?
3: Julek, 12.
0: Ile ty masz lat, Karola? Kiedy ty byłaś w podstawówce?
6: Nie mam wcale żadnych lat.
4: Nie gadaliśmy się, ale to stres.
5: Ale dobrze, to już był ten moment na odpowiedź, bo my nie wiedzieliśmy, także...
0: Słuchajcie,
5: idealnie.
0: Słuchajcie, straszne borsuki, złapaliście nas za niby móżdżek, nie?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Stówka do was leci, oczywiście kieszonkowego. Julek, Robert, wydajcie to na największe głupoty, jak macie ochotę.
5: Niby coś.
0: Jesteście najlepsi.

0: 7:21 w RMF Max. Jeżeli chcecie posłuchać, jak się grilluje prezenterów RMF Max, to koniecznie słuchajcie także nas jutro. Jutro wracamy do zabawy, to tablicy, proszę.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
10: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
9: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
16: GWM. Go with more.
17: I po reklamie.

0: Jego, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Miązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: Mamy wszystko, czego potrzebujecie o poranku. Dawid Podsiadło i to, co masz ty w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
3: Na koń!
2: Byłby 4 lipca. Na pamiątkę wyobraźcie sobie Husarii, ale też bitwy pod Kłuszynem. No, pozytywnie, no.
3: Fajne.
0: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
3: No tak. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzicę.
2: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm. Najważniejsze, żeby było wolno od pracy.
0: No, to jest. Tak.
3: I żeby było ruchome, codziennie.
0: I możemy zrobić wszystko, nawet śpiewać Bogu Rodzica.
3: Husaria!

0: To Post Malone i jego Sunflower, oczywiście w RMF Max. Taki piękny kwiat, jak nasi słuchacze.
1: I smacznej kawusi życzymy wam jeszcze do tego.
2: I dla tego pięknego kwiatu mamy też najważniejsze informacje, które sobie potem podajecie w pracy. Rekord, jeżeli chodzi o oddane butelki, to jest 11 218 opakowań. I właśnie tyle wrzucił bosy biegacz, czyli Paweł Mej z Baczkowa, który zbierał w bardzo szczytnym celu te butelki.
0: Miesiące całe.
2: Całe miesiące je zbierał. 11 tysięcy ponad tych butelek oddał do tego recyklomatu, nie?
1: Ale poczekaj, i on to teraz musi... Jak? Ale poczekaj. No nie chciałabym za nim stać w kolejce. No nie.
2: Ja bym się zmęczył wrzucaniem.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena! Zapraszamy do sklepu.

0: często podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
7: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brikomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz, ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Śląsk 88.1 FM.

0: Uła, jest 7.48, MJ Deli i oczywiście Deli Supreme, to jeden z naszych ulubionych porannych numerów w RMF Max.
1: I tak wszyscy narzekają na ten poniedziałek, a jakby nie było poniedziałku, to by nie było szansy, żeby wygrać 21 tysięcy złotych.
0: Dobrze mówi.
2: Są takie szczęśliwe liczby. I patrzcie, proszę bardzo, dzisiaj jest 21 września, 21 to jest oczko, także... Oczko, puszczamy wam teraz 21 tysięcy na 21 dzień września od RMF Max.
0: I za samo odebranie telefonu 1000 zł tak. I gdzie może być tak lepiej? I oczywiście, że nie ma takiego miejsca, gdzie może być lepiej. RMF Max i urodzinowy deszcz nagród, moi drodzy.
1: Dzisiaj oczko i zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em lub przez rmfmax.pl. No, kochani, jest szczęśliwa liczba. Czy nie warto spróbować?
0: Oczywiście,
1: ale
0: pomyśl, że warto.
1: No, ale, nie, ale warto.
0: Ale no warto, no warto, no warto, no, no, warto,
1: no, warto, no, tysięcy, no.
2: Pamiętasz szczęśliwy numerek w szkole? Pamiętasz, to działa podobnie, tylko daje ci jeszcze pieniądze. 7327.

0: numer, którego nigdy nie wyrzuca się z playlisty, bo jest tak dobry. David Guetta i Memories w RMF Max za 5:08.
1: No to co, już za późno, żeby iść na grzyby, ale jakby ktoś chciał, to można się naprawdę nieźle wzbogacić. Kilogram dobrych, ładnych grzybów kosztuje nawet 90 zł na targowiskach, słuchajcie.
2: Ale 90?
1: To nie są tanie rzeczy, tak.
2: Także jakby ktoś chciał się zamienić, to ja zamienię dom na koszyk borowików i do tego jeszcze kanister diesla, nie?
1: To tyle samo mniej więcej wychodzi, no.
2: A za chwilę też będzie 8:00, a to oznacza Flash Sport i prognozę pogody w RMF Max. Zostańcie, posłuchajcie.
3: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej. Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
5: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
4: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
11: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: 4 okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
14: I po reklamie.

0: Cześć, Monika.
1: I jeszcze ja, Macia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Śląsk 88 i 1 FM.
6: Minęła ósma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami King Enega. Dzień dobry.
7: W pełnej gotowości. Dzień dobry. System kaucyjny w Polsce działa już od prawie roku. Jedni liczą zyski, inni straty. Samorządy alarmują, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych drastycznie spadły, powodując, że z budżetów znikają miliony złotych. Kraków na przykład straty szacuje na 9,5 miliona.
8: W roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku w pierwszym półroczu to było nieco ponad 500 ton.
7: Przyznaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Tymczasem system kaucyjny będzie rozszerzony. Ministerstwo finalizuje już przepisy o kaucji za butelki po tak zwanych małpkach. Jeden bilet, setki kierunków. Unia Europejska chce ułatwić podróżowanie koleją po całym kontynencie.
9: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej.
7: Mówi Dariusz Joński, który jest w zespole pracującym nad tymi przepisami. Wspólny europejski bilet kolejowy może stać się faktem w 2027 roku. Lepiej dwa razy pomyśleć, zanim zignorujemy polecenie strażnika miejskiego. Straż zyskała nowe uprawnienia, no i teraz może karać na przykład za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, czy za sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia. Ministerstwo Edukacji pyta młodych, jakiej przyszłości oczekują. Powstaje pierwsza od ponad 20 lat strategia młodzieżowa dotycząca między innymi edukacji, zdrowia psychicznego i pracy. Tym razem młodzi mają nie tylko słuchać, ale też współdecydować. To właśnie ich głos ma wyznaczać kierunek zmiany. A w kalendarzu 21 września, przedostatni dzień kalendarzowego lata. No i sprawdzamy, czy przygotowujecie się już do tej nowej pory roku.
10: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
11: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
10: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
12: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni.
11: Pani już wyciąga ciepłe swetry, kurtki?
12: Tak, tak, już jak najbardziej, buty.
7: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Anna Kropaczek, a co nas dzisiaj czeka w pogodzie, o tym tuż po sporcie.
13: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
7: Jutro polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami. Tymczasem wczoraj poznaliśmy pozostałych ćwierćfinalistów.
14: W stopie niespodzianka zdecydowanie niżej notowani Rumuni wyeliminowali Ukrainę, wygrali 3-0. Francuzi bez straty zeta pokonali Portugalczyków, z awansem także Włosi, oni w Mediolanie pewnie 3-0 wygrali z Danią. Finlandia męczyła się z Grecją, ale wygrała 3-2.
7: Tyle Patryk Cerwański. Koszykarze Dzików Warszawa przegrali z niemieckim Rasta Wechta w finał turnieju kwalifikacyjnego i nie wystąpią w Lidze Mistrzów. I jeszcze błyskawicznie o tym, że Anna Twardosz wygrała drugi z rzędu konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich i awansowała na trzecie miejsce w generalce. Paweł Wąsek w konkursie mężczyzn zajął drugie miejsce.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Jesień robi dzisiaj głośne wejście, no ale przynajmniej nie można jej zarzucić braku charakteru. Ja to szanuję. Przed nami chłodny początek tygodnia, sporo chmur, przelotny deszcz, no ale słońce lokalnie też ma się pojawiać. Na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 13 w Kielcach, w Warszawie 15, najcieplej nad morzem i na zachodzie kraju do 17 stopni, czyli taka pogoda dalej idealna na spacer, byle w jednej ręce trzymać kawkę, a w drugiej parasol.
15: Chłodno, przyjemnie. No ale co, no właśnie o to walczyliśmy, jak za oknem było 40 stopni, prawda?
7: Tak. Ja o tym marzyłam.
15: To są żeby bardzo dobre informacje.
16: Nie pomylić rąk, żeby nie zasłonić się kawą i nie pić parasola. To jest ważne w tej sytuacji.
15: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj i ostatni dzień lata od Gipsa i Igo.

0: Mam nadzieję, że daliście teraz głośniej, bo ten Daddy Cool to o was w RMF Max. Lizot i Bonnie M, 10 po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Nie możemy porannej ekipy, czyli was, zostawić niedoinformowanych na temat tego, co się dzieje w Polsce, więc od razu wam przedstawiamy i wjeżdżamy z tematem na grubo. Z budżetu sejmowego kancelaria zakupiła obraz. Obraz całkiem drogi, pochwalił się tym marszałek, powiedział, że to będzie obraz Ignacego Daszyńskiego z przełomu XIX-XX wieku. Aha. I ten obraz kosztował prawie 300 tysięcy polskich PLN-ów złotych, nie?
0: Wow, no, mamy nadzieję, że im pomoże jakoś.
3: Fajnie, nie no, fajnie, że to będzie portret Daszyńskiego, a nie ten taki słynny obraz, obraz nędzy i rozpaczy.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Ten jest gdzie indziej, ale też można oglądać codziennie.
2: Ten jest na co dzień, no i za darmo. Axwell i Bony, tak żeby ten obraz trochę się polepszył. Whatever turns you on. 10 minut po godzinie 8.

0: I to jest najlepszy dowód na to, że z RMF Max rano jest gitara. Tame Impala i Loser 18 minut po godzinie 8. To jest uśmiech, to jest zabawa, to jest po prostu poranek RMF Max.
1: A teraz ekipa, wiemy, że jedziecie może do pracy, a może już częściowo do niej dojechaliście, ale słuchajcie, gdzie wy tak właściwie, gdzie wy robicie? Jakbyście nam wytłumaczyli, na czym polega wasza praca, ale tak jakbyście tłumaczyli to 5-letniemu dziecku.
2: No bo
1: wytłumacz.
2: Bardzo chcemy was wszystkich jak najlepiej poznać, bo to wytworzy sobie poranek RMF Max. Wytłumacz nam, co robisz w pracy, ale tak, uwaga, tak, żeby zrozumiało to naprawdę 5-letnie dziecko. Najprościej jak się da.
1: Plagaj nam głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. To jest bardzo proste, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiliście, to warto spróbować. No i co? Zróbcie komuś dzień, pośmiejemy się razem. Przecież wiemy, że tam jesteście.
0: Wytłumacz, co robisz w pracy, ale tak, żeby zrozumiało 5-letnie dziecko. Baba Google.
2: Messenger albo Instagram RMF Max. Tu na was czekamy.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
19: I po reklamie.
21: Stay
1: tej strony Krzychu.
21: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
22: Hi, this is Denzel.
23: Hey yo, this is Eminem.
24: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Co robiliście w weekend? Bo Calvin Harris na przykład pobił rekord Guinnessa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Autentycznie gość pobił rekord Guinnessa za zebranie największej ilości publiczności na DJ-skim secie i wydarzyło się to w Brazylii.
2: Wow, okej, okay, a wytłumacz mi to jak pięciolatkowi.
3: Tatuś robi play play.
0: Tatuś robi bam bam.
3: No właśnie, i dlatego, bo my was o to pytaliście, pytaliśmy jak wygląda wasza praca, ale tak, żebyście to wytłumaczyli jak dziecku, żeby to wszyscy zrozumieli, no i wasze głosówki oczywiście, jak zwykle, zmiotły nas z planszy.
4: Jak mram w rzęsach i sprawiam, że mama ma czym trzepotać.
2: A jest coś dla tatusia na zakola na przykład? Będzie coś robione?
5: Ijo, ijo, ijo, ijo.
3: Dziwny odgłos, co to może być?
2: To może
3: Boże, bo na przykład. Nie, to straż pożarna, wiemy, bo napisałeś.
5: Tatuś robi brum brum.
0: Fajnie, to tatuś się cały czas samochodzikami bawi. Mega.
2: Na dywanie z ulicy w przedszkolu, nie?
6: Płaty, wypłaty, przelewy, lokaty.
3: O, tego to nawet niektórzy dorośli nie mogą zrozumieć.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: O, ekipa, ale wy macie głosówki, ale wy macie pracy. Zachowujecie się jak dorośli, a my się zachowujemy jak dzieci, bo my tego nie rozumiemy. Ciko już teraz, żebyście mieli jeszcze lepszy dzień. Jest 8:29, a wy słuchacie RMF Max.

0: Dodajemy mocy, dodajemy energii. Tak działa poranek w RMF Max. 8:38 i Tobi Romeo dla wszystkich zaspanych, którzy dopiero zbierają się do roboty.
1: Ciekawostka dla wszystkich. Słuchajcie, okazało się, że TikTok stał się w Polsce popularniejszy niż Instagram. Aha. Więcej ludzi go ma, więcej ludzi go pobrało, ale największy wciąż zasięgowo jest Facebook. Ale TikTok ścignął Instagrama. Na ten moment przynajmniej tak to wygląda.
2: Ja te TikToki to i tak oglądam. Na Instagramie i na Facebooku i w ogóle czasami to też na naszej klasie oglądam.
1: To się tam wszędzie wyświetla, tam leci, tam się
0: ogląda. No, że nie ma co ściągać, nie?
3: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice polecają konto.

0: MediaMarkt. Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream! Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
1: Lidl. To się opłaca.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: uśmiechnięta, zadowolona, tak jak mam nadzieję, że wy dzisiaj będziecie zadowoleni w ten poniedziałek. Margarety na 12 minut przed godziną 9.
1: No i słuchajcie, normalnie byśmy wam nie zawracali głowy, ale dzisiaj jest 21 i mówimy nie, nie 15 tysięcy, weźcie, zróbcie 21 tysięcy do wygrania i niech to będzie porządnie zrobione. Na tą okoliczność, na 21.
2: No, no. Ja mówię, no weź daj te pieniądze dzisiaj do rozdania na antenie, tak. No bo kiedy, jak nie dzisiaj, mamy 21 tysięcy, no to rozdajmy 21.
0: No i my jesteśmy jak politycy, nie? W sensie, nie, ale dbamy o wasze portfele, nie? Dbamy, no.
2: No to co, nie ma na co czekać, bo to 21 tysięcy to tylko dzisiaj czeka w RMF Max. Mm-hmm. Jutro ta okazja może się nie powtórzyć.
0: Nie mamy takiej mocy, żeby przez 2 dni utrzymać taką okazję, także teraz zgłoś się do zabawy.
1: SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 369 z VAT-em lub przez rmfmax.pl, no.
2: Zrób to teraz, bo potem zacznie się robota, poniedziałek wiadomo zapomnisz. Przyślij hasło Max SMS-em pod 7327 teraz.
0: Max. No, a będziesz mógł nawet bug zalać do pełna 2 razy i cię to nie zaboli. Chłopie, no. Zrób teraz.
1: 21 koła.

0: Wow, ale to brzmi. Jest 8.54, Junior Caldera, jak wjeżdża o poranku, to kawa nie jest potrzebna. To jest RMF Max, to jest poranek.
1: Można sobie kupić, słuchajcie, spotkanie z prezydentem naszym.
0: Co?
1: Tak jest, prezydent Karol Nawrocki właśnie poleciał do Stanów Zjednoczonych. No i tam, jak masz pieniądze i masz jakąś poważną i konkretną sprawę do prezydenta, taką biznesową bardziej, to możesz sobie kupić taki specjalny pakiet na spotkanie. Ten pakiet kosztuje 100 tysięcy dolarów.
0: Luźno, no. Muszę z oszczędnościowego po prostu wyciągnąć, nie?
1: I możesz się tam w kuluarach tego wydarzenia z prezydentem spotkać. Także tak.
2: Czy są takie różne pakiety, różne takie możliwości, strefy VIP i tylko tam ten... Dobra, no ale to jak są takie bilety, to ciekawe, czy też są może te Golden Circle, czy co?
0: Na pewno! A my w RMF Max wszystkich zapraszamy do naszego Golden Circle punktualnie o godzinie 9:00. Flesz i prognoza pogody.
1: A to chyba kawalerkę trzeba sprzedać, nie? Żeby tam być.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Flesz i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 9 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw. Dzisiaj stacje w całym kraju starają się nie przekraczać poziomu 7,99 za benzynę i 8,99 za diesel, ale jutro czy pojutrze może być drożej.
2: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
1: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: W Mikołowie na pasach na Rybnickiej dzisiaj o poranku doszło do potrącenia pieszego. Poza tym kolizje i ich efekty w postaci utrudnień dla pozostałych kierowców już mają na swoim koncie. Katowice na Kościuszki, Jaworzno na Katowickiej, Chorzów na 3 Maja i Mysłowice na Towarowej. Od północy śląska policja naliczyła już 25 takich zdarzeń. Jedźcie ostrożnie. Mamy też bardzo ważną informację dla pasażerów z Sosnowca. Od dzisiaj zamknięty jest przejazd pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Żeromskiego. Dla pasażerów oznacza to zmiany w komunikacji miejskiej na 11 liniach tramwajowych i jednej autobusowej.
3: Najważniejsze zmiany dotyczą dwóch linii tramwajowych, 21 i 27. A dlaczego? Ano dlatego, że to tramwaje właśnie tych dwóch linii przejeżdżały do wczoraj pod wiaduktem przy ulicy Żeromskiego.
4: Jak te trasy teraz będą wyglądać?
3: Trasa zarówno linii 21, jak i 27 zostały skrócone. Tramwaje linii 21 kursują od dzisiaj na odcinku Pogoń Mariacka, Tworzeń, Huta, Katowice, a tramwaje linii 27 na odcinku Kazimierz Górniczy Pętla, Sosnowiec, Dworzec PKP.
1: Mówił Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego. Znamy już pełny program tegorocznego festiwalu Ars Independent. Festiwal potrwa od 2 do 11 października, a więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera posłuchajcie.
5: Tegoroczny Ars Independent Festival to aż 10 dni seansów filmowych, wydarzeń towarzyszących, spotkań autorskich, ale też spotkań z grami wideo. Dodatkowo są też 4 konkursy Czarnego Konia, filmu, animacji, gier wideo, wideoklipu, ale też wydarzenia specjalne, film i kolacja. Swój udział zapowiedziało też mnóstwo gości z zagranicy, w tym twórców konkursowych filmów czy animacji. Szczegółowy program dostępny jest na stronie arsindependent.pl oraz na stronie Kina Światowid.
1: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. W środę rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień i specjaliści od pogody mówią, że to koniec pięknych słonecznych weekendów, dlatego w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach mieszkańcy korzystali z ostatnich chwil plenerowego wypoczynku, na przykład robiąc sobie piknik na trawie. O tym powiemy więcej już za godzinę, a już teraz będą najnowsze doniesienia pogodowe dla Śląska. No i od razu mówimy, z planów piknikowych możecie zrezygnować. To wszystko w tym fleszu, słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Poniedziałek na Śląsku zapowiada się pochmurno, szaro z przelotnymi opadami deszczu. Tak nas wita nowy tydzień. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 13 stopni, ale przez silniejsze podmuchy wiatru z zachodu w porywach nawet do 50 km na godzinę temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie jest wysokie, więc nie spodziewajmy się gwałtownych zmian pogody. Pamiętajmy, wychodząc z domu, żeby zabrać ze sobą i parasol, i cieplejszą kurtkę.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Zrób.
8: To
7: Sober lepsze robi akurat, no.
8: Masz mnie.
7: Trzy minuty.
8: Co najlepsze.
7: Po godzinie 9. Dziękujemy, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
8: Karola Kowalska.
9: Mateusz Marek.
7: I Sober już teraz, specjalnie dla was.
8: Sami zwycięzcy.

0: Tylko kochaj mnie i Zalia w RMF Max, ale może to nie Zalia do nas tak śpiewa, tylko poniedziałek do nas śpiewa. Tylko kochaj mnie mimo wszystko, a my wtedy mamy takie weź poniedziałku, weź już lepiej nic nie mów. Dobra, słuchajcie, skupmy się na tym, że na nowo rozpoczynamy odliczanie do weekendu i to będzie bardzo przyjemne teraz odliczanie z byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy, Eminem, za chwileczkę Not Afraid, Dawid Mięzek, ja się z wami gorąco witam, no i zapraszam do 12 jak zawsze.
1: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
5: 8 200 8 600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Nowy hybrydowy Lexus ES już jest. Poznaj go podczas dni otwartych od 21 do 26 września w Lexus Rybnik i odkryj wyjątkowe oferty na wszystkie modele dostępne od ręki. Teraz możesz zyskać pakiet korzyści serwisowych o wartości do 2000 zł dla wszystkich modeli. A jeśli myślisz o Lexusie NX, to ostatni moment na wersję Prestige Final Edition w cenie 218 900 zł. Nie czekaj, dni otwarte od 21 do 26 września.
16: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
17: I po reklamie.

Perfect Strangers, czyli oczywiście John Alblu i JP Cooper w RMF Max Śląska. My wracamy sobie na chwilkę do piłkarskich wydarzeń tego weekendu na Śląsku. Tak w zmiennych pewnie nastrojach kibice śląskich klubów, zależy po prostu którego. Na pewno zadowoleni fani GKS-u Katowice, który po dramatycznym naprawdę meczu pokonał 3-2 na własnym boisku na Nowej Bukowej Krakowie. Zwycięska bramka w 90 minucie spotkania Ilii Szkurina, więc eksplozja radości była na katowickiej arenie. Nie było żadnej eksplozji radości w meczu Górnika Zabrze. Górnik, mimo że przeważał, to jednak zremisował jedynie na wyjeździe bezbramkowo z Motorem Lublin. No a wczoraj Piast Gliwice przed własną publicznością przegrał z Pogonią Szczecin 1-2. Górnik cały czas pozostaje liderem tabeli Ekstraklasy. Ma 3 punkty przewagi nad Legią Warszawa i Lechem Poznań. Piast Gliwice na miejscu 8, GKS Katowice pnie się w górę, przesunął się na miejsce 9. A w pierwszej lidze w piątek mieliśmy jeszcze bezbramkowy remis w małych derbach Śląska. Polonia Bytom 0-0 zremisowała z Ruchem Chorzów. Teraz przed nami długa przerwa na mecze reprezentacji i do ligowego grania śląskie kluby, no w ogóle wszystkie polskie kluby wracają dopiero w październiku. A my wracamy do grania Temper City i Self Aware w RMF Max Śląsk.

0: Liwka i poza tobą nic w RMF Max. Niektórzy z nas pewnie tak śpiewają do tych ostatnich złotówek, co przed wypłatą na koncie zostały, że po opłaceniu rat, rachunków, zakupów, no i przede wszystkim po zatankowaniu, to już tam poza tobą nic zostało na koncie. Ale pamiętajcie, że możemy to łatwo zmienić. Urodzinowy deszcz nagród, nasza nowa zabawa. I dzisiaj mamy 21 oczko i gramy o 21 tysięcy złotych. Taka jest pula. 1000 zł jest w ogóle za samo odebranie telefonu w finale naszej zabawy. Także my dzwonimy, ty odbierasz telefon, mówisz halo i już masz 1000 zł. No a może być 21 tysięcy. I uwaga, lecimy z szybką rundą bonusową i 580 razy mnożymy wasze szanse teraz na finał. I tak się zgłosicie, i tak na pewno dacie sobie szansę, żeby zgarnąć dzisiaj te 21 tysięcy złotych. To ja wam dobrze radzę, po prostu zróbcie to teraz, teraz wejdźcie do gry i dajcie nam pomnożyć wasze szanse. 580 razy. Hasło Max wysyłaj pod 7327 za 369 SMS-owo albo wbijaj na www.rmfmax.pl i SMS-owe zgłoszenia i te z naszej strony mnożymy teraz 580 razy, ale tylko przez 10 minut najbliższych. Czeka 21 tysięcy złotych, a ty nie czekaj. rmfmax.pl albo 7327 śli hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
10: Życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy? Najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Ola i Jarek.
9: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
10: Cześć, tu Oskar Cyms.
11: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
13: Poniedziałek na Śląsku zapowiada się pochmurno, szaro z przelotnymi opadami deszczu. Tak nas wita nowy tydzień na termometrach. Dzisiaj maksymalnie 13 stopni, ale przez silniejsze podmuchy wiatru z zachodu w porywach nawet do 50 km na godzinę temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie jest wysokie, więc nie spodziewajmy się gwałtownych zmian pogody. Pamiętajmy, wychodząc z domu, żeby zabrać ze sobą i parasol, i cieplejszą kurtkę.

To Bled Cafe, RMF Max. Śląskie jak coś, Bledka, to nam możesz wszystko powiedzieć i zostanie między nami. Za chwilę godzina 10:00, flash oczywiście punktualnie o 10:00, w którym zajrzymy sobie do Chorzowa, gdzie trwa, właściwie intensyfikuje się akcja usuwania wraków z ulic. Trochę ich na chorzowskich ulicach zalega, ale będziemy też w Gliwicach, gdzie powstać ma niedługo nowy węzeł przesiadkowy. Węzeł Brzezinka. To o 10:00, a przed 10:00 jeszcze nowość od francuskiego duetu Offenbach, który dokładnie 10 lat temu wypłynął kawałkiem Be Mine, genialnym. Po drodze jeszcze było trochę hitów catchy, choćby tak z pamięci, albo Overdrive, a teraz mamy potencjał na hit kolejny przez naprawdę duże H. Warto dać głośniej. Nowość od Offenbacha i Star Sailor, Four to the Floor.

0: и Изи Бизу в номере Careful.
1: Hot Bands Extra. Так się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest...

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dacia Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
4: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
5: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
4: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. Cztery okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
9: I po reklamie.
10: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Ja też dołączam. Jestem Agata.
12: What up, it's the weekend.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Śląsk 88.1 FM.
17: Adam Szostok, punktualnie o 10.00. Mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody w RMF Max Śląsk. Jesień, zarówno ta kalendarzowa, jak i astronomiczna już w tym tygodniu i pogoda dopasuje się do tej pory roku. Po letnim weekendzie będzie zdecydowanie chłodniej i bardziej deszczowo.
18: Nieco więcej chmur, przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Nad morzem ponownie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
17: Mówił synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. Niewielkiego ocieplenia można się spodziewać pod koniec tygodnia.
16: Słuchacie RMF Max Śląsk.
17: Na terenie obecnej pętli autobusowej w Brzezińce, to jest dzielnica Gliwic, będzie nowy węzeł przesiadkowy. Szczegóły tej inwestycji zna nasz reporter. Posłuchajcie.
19: Węzeł przesiadkowy w Brzezińce został tak zaplanowany, aby wygodnie połączyć transport autobusowy z ruchem pieszym i rowerowym, a także umożliwić pozostawienie samochodu lub roweru i kontynuować podróż autobusem. W miejscu obecnej pętli autobusowej z działającym cały czas przystankiem komunikacji miejskiej powstaną dwa nowe przystanki pasażerskie oraz dwa stanowiska techniczne, na których autobusy będą mogły zatrzymywać się pomiędzy kursami. Na przyszłej centralnej wyspie zaplanowano też parking z nowymi miejscami postojowymi.
17: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Straż Miejska w Chorzowie zachęca mieszkańców, żeby informowali strażników o porzuconych samochodach, bo tych nie brakuje.
20: Zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub Straż Miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do między innymi do Straży Miejskiej.
21: Na Świętej Kingi na parkingu stoi samochód porzucony, to samo koło kościoła na Żołnierzy Września, też jakby spalony, już taki całkiem zdewastowany.
17: Mówił Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej i mieszkanka Chorzowa. Za nami ostatni weekend lata, czyli koniec ciepła. W środę rozpoczynamy kalendarzową i astronomiczną jesień, a w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach z tych ostatnich momentów mieszkańcy korzystali. Za sprawą radiowej magii przenosimy się do tego cieplejszego czasu.
1: Co dobrego macie?
9: Chałkę, fokaccie, pączki, sojski miód. Celebrujemy lato.
1: Jak pani spędza ostatni weekend lata?
12: Bardzo aktywnie. Zamierzam właśnie wybrać się na rolki, potem na taki dobry spacer z obiadem z córką, a wieczorem chyba na jakieś takie podorzynkowe spotkanie ze znajomymi.
15: Na spacer. Dosyć takim intensywnym, bo będziemy chodziły przynajmniej 1500 kroków, 15 tysięcy.
1: A ta jesień już wyczuwalna jest, prawda?
15: Wyczuwalna, tak. A koleżanka, proszę, w sandałach.
17: W weekend w Dolinie Trzech Stawów była Anna Kropaczek. Teraz nie patrz się przez okno i niech ta atmosfera z wami zostanie trochę dłużej, ale krótko, bo za chwilę dzisiejsza prognoza pogody dla Śląska. Na Śląsku poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu, więc parasol zabierzcie ze sobą. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13 stopni w Katowicach, 14 będzie w Zabrzu, więc i cieplejsza kurtka się przyda. Ciśnienie wysokie, wiatr zachodni i północno-zachodni mogą się dawać we znaki, w porywach osiągające nawet do 50 km na godzinę. No a temperatura odczuwalna oczywiście jest dużo niższa od tego, co pokazują termometry.
22: Co prawda na horyzoncie już widać się wyraźnie koniec lata, ale u nas w RMF Max lato jest bez końca. I Oskar Cyms bez końca na start godziny 10. Dawid Miązek, zapraszam.

Marlon Hofstadt w RMF Max South Star z genialnym, podkręcającym, zwłaszcza w poniedziałek, zwłaszcza przed południem, numerem I Like. A patrzę sobie w kalendarz i widzę, że dzisiaj jest Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. No to uwaga, tam dzisiaj w gastronomii, w usługach, bo wiecie, na Dzień Kas może być specjalny, okolicznościowy, świąteczny mandacik za brak paragonu z kas. Na przykład. U nas na pewno nie będzie mandatu za brak dobrej muzyki, bo teraz Pussycat Dolls z klasykiem, no tak już chyba można powiedzieć, Button.

0: Reklama.
1: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na Was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia!
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
7: GWM. Go with more.
8: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
9: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: Szukasz sprawdzonego samochodu używanego? W Toyota Dobrygowski masz z czego wybierać. Już od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. Czeka na Ciebie aż 300 dostępnych aut różnych marek. A teraz możesz zyskać nawet do 10 tysięcy złotych korzyści. Do tego atrakcyjne warunki finansowania, gwarancja i pewność zakupu od sprawdzonego dilera. Znajdź samochód dopasowany do siebie i ruszaj w drogę bez kompromisów. Toyota Dobrygowski. Samochody używane, które warto sprawdzić.
16: I po reklamie.
17: Wojtek.
18: My name is Alex Warren.
19: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Śląsk 88.1 FM.

Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. Śląsk, ostatni dzień lata. No, przedostatni, ale poza tym się zgadza. Ale dobra, lato się kończy, jesień też ma swoje plusy. Na przykład sezon imprezowy już startuje na dobre. W Energy 2000 ten pierwszy weekend jesieni, taka trochę inauguracja sezonu klubowego, naprawdę na grubo, bo w piątek pojawi się gwiazda hip-hopowej sceny, czyli Fałki. Zresztą chłopak od nas, można powiedzieć, że grał u siebie, bo on z Łazisk pochodzi. To w piątek, a w sobotę gwiazdami będą mega popularne na TikToku DJ-ki bliźniaczki, DJ Twins Chojnackie. Będzie parkiet rozgrzany do czerwoności. Uwaga, ja już od jutra będę mieć dla was bilety na te imprezy w Energy 2000, także słuchajcie jutro RMF Max przed południem bardzo uważnie. A już dziś z nami Milky i David Guetta, Just The Way You Are.

0: świetnie to wchodzi. Kacaj i Animal w RMF Max. A wiecie, co jeszcze fajnie wchodzi? 21 tysięcy fajnie wchodzi na konto. Ja jeszcze nie miałem okazji się przekonać. No i ja się nie mogę przekonać, bo ja nie mogę wziąć udziału w zabawie urodzinowy deszcz nagród, ale wy możecie. 21 tysięcy złotych dzisiaj na twoim koncie. Tak to może wyglądać. W ogóle 1000 złotych jest za samo odebranie telefonu, jak będziemy do ciebie dzisiaj dzwonić. Więc no już ten tysiak robi nam fajny poniedziałek, a 21 tysięcy to już w ogóle będzie poniedziałek genialny. Daj sobie szansę na takie właśnie poniedziałkowe popołudnie i wejdź do gry. Ale nie, że kiedyś tam, dobra, zastanowię się, wejdę. Nie, po prostu weź telefon i zrób to teraz. Wyślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo wbij na rmfmax.pl i już dzisiaj możesz się przywitać z 21 tysiącami złotych na twoim koncie. rmfmax.pl albo 7327, ślij hasło MAX teraz.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woo-hoo! Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: I po reklamie.
20: Karolina.
21: Marek.
20: Zuśka.
22: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
23: Hey, it's Dua Lipa.
24: Hey, this is Kygo.
23: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
25: Na Śląsku poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu, więc parasol zabierzcie ze sobą. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy

Stumbling In od Cyryla w RMF Max Śląsk. Ostatnio byłem na weselu pod Tychami, gdzie to była muzyka do pierwszego tańca. No i co tu dużo mówić, sprawdza się idealnie, bo przecież przy tej nucie od razu chce się zatańczyć razem, przytulić się do siebie albo przynajmniej złapać za ręce. I można nawet teraz, nie krępujcie się, kolegę, koleżankę z pracy, no chyba, że siedzimy obok szefa, to może innym razem. W RMF Max Śląsk zaraz będziemy witać godzinę 11:00. Oczywiście fleszem zajrzymy sobie do Lędzin między innymi, gdzie powstaje specjalny park dla rowerzystów, ale będzie też o pogodzie, którą na Śląsku będziemy witać jesień. Ale najpierw nowość od Mroza i braci Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem w RMF Max.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
6: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
7: I po reklamie.
8: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest już punktualnie 11. To najwyższy czas na flesz i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Polscy siatkarze awansowali w sobotę do ćwierćfinału Mistrzostw Europy i jutro w Sofii zagrają z Niemcami. Teraz mają czas wolny. Jak odpoczywają?
9: Gramy w planszówki, żeby gdzieś tutaj ten czas spędzać, czy to na konsoli, czy wyjść się na kawę, posiedzieć trochę na słońcu, bo tutaj pogoda naprawdę nam dopisuje. Czy jakaś książka, lektura, to też na pewno wchodzi w grę.
8: Mówił Kevin Sasak. Biało-czerwoni już wieczorem wrócą do zajęć na hali. Sporą niespodziankę sprawili siatkarze Rumunii, którzy w 1/8 finału pokonali Ukrainę i zagrają z Francją, która ograła 3-0 Portugalię. Awans wywalczyli jeszcze Włosi i Finowie. Dziś ostatnie mecze o ćwierćfinał.
10: Słuchacie RMF Max Śląsk.
8: Śląsk już chłodniejszy. W 24 godziny straciliśmy na termometrach nawet 10 stopni. Pod koniec tygodnia jeszcze na moment może powrócić słońce i odrobina ciepła, ale najlepsze już za nami. Trzeba się szykować na jesień.
11: Ja jestem zmarzluch. Dla mnie to jest tragedia.
12: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
13: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
12: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
14: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni. Ponieważ jestem w ciąży, więc to lato mnie troszkę dopieściło, w cudzysłowie.
15: Jesień jeszcze może być bardzo ładna i może nas zaskoczyć ładną pogodą, więc jeszcze wykorzystamy na pewno.
8: W katowickim Parku Kościuszki była Anna Kropaczek. Szykuje się budowa Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej. To jest inwestycja, która ma kosztować 10 milionów złotych i będzie prowadzona na dawnych terenach poprzemysłowych, mówi Krzysztof Magosz, wiceburmistrz Lędzin.
16: Piękne miejsce, zielone miejsce dla rowerzystów, dla wszystkich ludzi kochających sport, aktywność i odpoczynek. To miejsce stworzymy dla państwa, dla mieszkańców. Umowa jest podpisana, trwa projektowanie, które też musi mieć swój czas. W międzyczasie pracujemy nad wizualizacjami. Część z nich jest też dostępna już w parku, w internecie, na stronie miasta.
8: Tyle z Lędzin, a teraz sport i podsumowanie tego, co wydarzyło się w 9. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Amadeusz, która drużyna z regionu wypadła najlepiej?
17: Bez wątpienia GKS Katowice, który wygrał po zaciętym meczu 3-2 z Krakowią. Gola na wagę 3 punktów zdobył dla Gieksy w 90. minucie meczu Ilja Szkurin. Po tej wygranej podopieczni Rafała Guraka mają w tabeli 12 punktów i zajmują 9. miejsce. Remisem 0-0 zakończyło się sobotnie spotkanie Motoru Lublin z Górnikiem Zabrze. Zabrzanie po 9 kolejkach są liderem tabeli, zdobyli już 22 punkty. I na koniec Piast Gliwice, który po 3 wygranych z rzędu przegrał wczoraj przy Okrze 1-2 z Pogonią Szczecin. Piast zajmuje po 9 kolejkach 8 miejsce. Podopieczni Daniela Myśliwca zdobyli 13 punktów.
8: I tyle od naszego reportera, tyle też w tym fleszu. Czas na prognozę pogody. sporo chmur, sporo przelotnych opadów deszczu i całkiem silny wiatr. Tak ma wyglądać cały poniedziałek na Śląsku. A jeżeli chodzi o temperatury, no na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie możemy się spodziewać 13 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. W dodatku jeszcze przez te silniejsze podmuchy wiatru, które mogą dochodzić do 50 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie niższa niż to, co widzimy na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne za to jest wysokie. Parasol i kurtka, pamiętajcie.
0: Gdy jesień już się nam dosłownie wpycha do drzwi, to co może być lepszego niż letnie brzmienia Latino? A czy są takie letniejsze brzmienia Latino niż te od DJ Goi i Jasona Derulo? Nie sądzę. Michiko w RMF Max na start 11. Dawid Miązek zapraszam.

MJ Deli i jego genialne Deli Supreme w RMF Max Śląsk. No, mniej genialny dzisiaj był kierowca dźwigu samochodowego, który ulicą Kościuszki jechał i zerwał, uwaga, pół kilometra trakcji tramwajowej z ulicy Kościuszki, mniej więcej półtorej godzinki temu. Jak on to zrobił, nie wiem, no ale teraz mamy spore utrudnienia na skrzyżowaniu Kościuszki i Gawronów. Trakcja tramwajowa jest naprawiana, tramwaje nie kursują i tak pewnie będzie co najmniej jeszcze przez godzinkę albo i dłużej, a kierowcy też się muszą liczyć z utrudnieniami, no bo ekipy remontowe tam pracują. Także no, jakiego byście poniedziałku nie mieli, ten kierowca dźwigu ma gorszy.

0: Sunflower od Post Malone w RMF Max, a teraz będą ważne liczby albo może cyferki, bo ten odcinek byle do obiadu najlepszego programu do słuchania w pracy sponsorują cyferki 2 i 1. Słuchajcie, dzisiaj 21 dzień września, dzisiaj 21 tysięcy złotych do wygrania w zabawie urodzinowy deszcz nagród. Takie oczko i uwaga, 2 i 1. Macie takie cyferki w swoim numerze telefonu, no to czujcie się szczęściarzami. Słuchajcie, mamy rundę bonusową, w której każdemu, absolutnie każdemu, kto teraz wyśle do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, pomnożymy szansę 650 razy, szansę na tę kasę, na 21 tysięcy złotych. Ale jeżeli w swoim numerze telefonu macie właśnie cyferki 2 i 1, to jeszcze podwajamy, to macie dwa razy więcej szczęścia, bo wtedy mnożymy 1300 razy wasze szanse na finał i na 21 tysięcy złotych w tym finale. rmfmax.pl albo 7327 hasło MAX wysyłajcie. A jak macie 2 i 1 w numerze telefonu, to wysyłajcie koniecznie 21 tysięcy do wzięcia. RMF MAX.
1: Reklama. Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF MAX. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTŚ. grupapodhale.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
12: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
11: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
18: Hot doga poproszę!
17: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
14: I po reklamie.
0: RMF Max.
4: RMF Max Śląsk.

tylko kochaj mnie i gorący, miłosny hymn od Zali w RMF Max. Śląska ostatnio atmosfera robi się jakoś tak bardziej gorąca, bo z każdej strony straszą nas, no powiedzmy, kryzysami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Na szczęście można się na nie przygotować, bo właśnie ruszają w Katowicach bezpłatne szkolenia dla mieszkańców, jak się zachować w sytuacji kryzysowej pod hasłem Odporne Katowice. No i z tych szkoleń będzie się można dowiedzieć więcej o sygnałach alarmowych, komunikatach, o tym, jak przygotować sobie zapasy, plecak alarmowy. Tu nie chodzi nawet od razu o jakąś wojnę, ale na przykład przerwy w dostawach prądu. Szkolenia się będą odbywać we wrześniu jeszcze i w październiku w kilkunastu miejscówkach w różnych częściach Katowic, a info o konkretnych terminach i zapisach znajdziecie m.in. na katowice.eu. Szkolenia są bezpłatne.

0: Reklama.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,90.

0: regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy

0: ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Sporo chmur, sporo przelotnych opadów deszczu i całkiem silny wiatr. Tak ma wyglądać cały poniedziałek na Śląsku. A jeżeli chodzi o temperatury, no, na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie możemy się spodziewać 13 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. W dodatku jeszcze przez te silniejsze podmuchy wiatru, które mogą dochodzić do 50 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie niższa niż to, co widzimy na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne za to jest wysokie. Parasol i kurtka, pamiętajcie.

Jakoś tak w serduszku cieplej od razu przy tym numerze. Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w RMF Max. Też serduszko, myślę, mocniej troszeczkę bije, jak już wiemy, że za chwilę będzie popołudnie i w pracy się zrobi z górki. I też studio przejmie za chwilę duet Asia Meus i Irek Jakubek, którzy was w stronę końca pracy odprowadzą w programie I Wszystko Gra. Dzięki za dzisiaj. Wracam do was jutro oczywiście po 9:00. Dawid Miązek, trzymajcie się, miłego dnia. Pa! Yeah.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
5: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września.

0: Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Nowy hybrydowy Lexus ES już jest. Poznaj go podczas dni otwartych od 21 do 26 września w Lexus Rybnik i odkryj wyjątkowe oferty na wszystkie modele dostępne od ręki. Teraz możesz zyskać pakiet korzyści serwisowych o wartości do 2000 zł dla wszystkich modeli. A jeśli myślisz o Lexusie NX, to ostatni moment na wersję Prestige Final Edition w cenie 218 900 zł. Nie czekaj, dni otwarte od 21 do 26 września.
4: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
5: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Adam Szostok, punktualnie w samo południe w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma docelowo stacjonować w Polsce, mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Kiedy możemy poznać lokalizację stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju?
6: Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
7: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
6: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
5: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Stanisław Wziątek.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: Na największe zmiany muszą się przygotować pasażerowie linii tramwajowych 21 i 27, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego. Sosnowiec rusza z remontem i zamknięty jest przejazd pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Żeromskiego. Zmiany w komunikacji miejskiej obowiązują na 11 liniach tramwajowych.
8: Trasa zarówno linii 21, jak i 27 zostały skrócone. Tramwaje linii 21 kursują od dzisiaj na odcinku Pogoń Mariacka, Tworzeń, Huta, Katowice, a tramwaje linii 27 na odcinku Kazimierz Górniczy Pętla, Sosnowiec, Dworzec PKP. To oznacza, że tramwaje tych dwóch linii nie obsługują już odcinków Pogoń Mariacka, Milowice Pętla oraz Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa, Osiedle Zamkowe, Zajezdnia.
5: Mówił Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu organizuje pierwszy przegląd sztuki fajnej Kosmos. Wydarzenie skierowane jest do amatorów sztuki, którzy mogą zgłaszać swoje prace plastyczne do 16 listopada. Tematem pierwszej edycji jest szeroko pojęty kosmos. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, a już te gotowe można przynosić do siedziby biblioteki na Placu Sobieskiego w Bytomiu. W RMF Max Śląsk przypominamy teraz o katowickim budżecie obywatelskim, bo to już ostatnie dwa dni na wybór. Jak ma się zmienić wasze najbliższe otoczenie? Posłuchajcie.
9: Samo głosowanie trwa do 23 września i ono odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Za pośrednictwem strony bo.katowice.eu może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec Katowic, niezależnie od wieku. Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji 3 głosy na zadania lokalne i 3 na zadania ogólnomiejskie. W przypadku zadań lokalnych wszystkie głosy trzeba oddać na projekty z jednej wybranej dzielnicy. Warto wykorzystać wszystkie przysługujące głosy, gdyż po zatwierdzeniu głosowania niewykorzystane głosy przepadną i nie będzie możliwości już wykonania takiego dodatkowego głosowania.
5: Tłumaczył Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. A na koniec dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Już w piątek wielkie otwarcie w Katowicach klubu X-Demon. Gwiazdą piątkowego wieczoru będzie Mauro Picotto. W sobotę zagra Eben. Jeśli chcecie wziąć udział w otwarciu nowej miejscówki przy Opolskiej 22 w Katowicach, mamy wejściówki. Znajdziecie je na RMF Max w zakładce Śląsk.
4: Sprawdź.
3: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
5: Sporo chmur i przelotne opady deszczu. Prognozy pogody na poniedziałek nie zmieniły się w ogóle, jeżeli chodzi o Śląsk. Na termometrach w regionie już za chwilę te maksymalne dzisiaj wartości 13 stopni, no więc można trochę zmarznąć, a przez silniejsze podmuchy wiatru z zachodu, które w porywach będą osiągały nawet 50 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się na wysokim poziomie. Dzisiaj warto mieć przy sobie parasol i cieplejszą kurtkę.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
10: Macie nas po to, by odkrywać przed wami rzeczywistość, o której istnieniu nie mieliście zielonego pojęcia.
11: No, jesień przyszła. Dwa dni za wcześnie.
10: Także na pytanie jesień, co? Ty wiesz. Asia Meus i Irek Jakubek.

0: robić z tymi, którzy już trzeciej kawy w pracy pić nie mogą. Mamy trochę energii w muzyce. Axwell i Bon przed chwilą w RMF Max.
1: I mamy też historię ku przestrodze dla wszystkich rodziców.
0: No i z gratulacjami dla pomysłowych dzieci.
1: No nie wiem. Tata się nie wylogował ze swojej karty, którą podpiął pod konto syna. Syn chciał promować swoje filmiki, wykupując do nich odpowiednią ilość reklam, no i wydał 120 tysięcy dolarów z karty ojca.
0: Ale niech się ojciec się nie denerwuj, bo jak młody zostanie influencerem, to tacie wszystko odda.
1: Z nawiązką.
0: A może sobie jeszcze taki nick zrobi, żeby tacie było miło.
1: Jaki?
0: Who's your daddy.pl 14 po południu.

0: reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
6: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Kas!

0: 50% na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: By ktoś powiedział pyszne.pl.
3: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: I po reklamie.
7: Jestem Radek, a to moja ekipa.
8: Ja też dołączam, jestem Aneta.

0: Dabadam, dabadam i zawsze jak jest dabadam w RMF Max, to będą jakieś dobre wiadomości.
1: Szukaliśmy takiej melodii, która brzmi jak 21 tysięcy złotych i wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy właśnie tę kompozycję.
0: Oto ona.
1: Prawda, 21 tysięcy złotych to jest taki rodzaj brzmienia, który sprawia, że leżak rozkłada się sam, fotel w pracy odchyla się również do tyłu, a pojemnik na fusy przy ekspresie do kawy, który przed chwilą mówił opróżnij mnie, mówi spoko, już sam się opróżnię.
0: 21 dzień września w kalendarzu i 21 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max.
1: A żeby było jeszcze przyjemniej, to za samo odebranie telefonu 1000. Też dobrze, prawda?
0: No i żeby było jeszcze fajniej, to mamy dla was rundę bonusową, bo lubimy wam dawać takie super okazje i dlatego teraz mnożymy każde zgłoszenie razy 500.
1: Kto lubi wykorzystywać szanse na duże pieniądze, w grę wchodzi 21 tysięcy złotych, niech teraz wysyła SMS o treści MAX na nasz szczęśliwy numer 7327.
0: Jedną taką wiadomość za 3,69 zamieniacie na 500 szans na finał.
1: MAX 7327. Do wzięcia 21 tysięcy.

0: Mamy nowość od Two Colors, Primadonna w RMF Max, 21 minut i godzina 13.
1: Nowość też jest w pogodzie, bo przyszła jesień, ale tylko na tydzień, także spokojnie.
0: A co dzisiaj na niebie? Mamy prognozy. I ogłoszenie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
4: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
5: Na koń!
6: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
5: No tak. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
4: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Dacia Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Śląsk 88 i 1 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sporo chmur i przelotne opady deszczu. Prognozy pogody na poniedziałek nie zmieniły się w ogóle, jeżeli chodzi o Śląsk. Na termometrach w regionie już za chwilę te maksymalne dzisiaj wartości 13 stopni, no więc można trochę zmarznąć, a przez silniejsze podmuchy wiatru z zachodu, które w porywach będą osiągały nawet 50 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się na wysokim poziomie. Dzisiaj warto mieć przy sobie parasol i cieplejszą kurtkę.

0: Saint-Tropez, yeah.
1: To wam się może przydać w poniedziałek w pracy. O. Chcielibyście zobaczyć, jak wygląda naprawdę szczęśliwy człowiek?
2: Zawsze.
1: No to zobaczcie sobie zdjęcia ślubne Filipa Heizera z weekendu.
2: No faktycznie, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda naprawdę zmęczony człowiek, to sobie zobaczcie zdjęcia z poprawin. Wszystkie ważne informacje we fleszu zostańcie. Zostańcie, te szczegóły będą za 5 minut do 13.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej,
7: bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis, a masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
9: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
8: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
18: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
19: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Trzynasta w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Do końca listopada każdy chętny może zapisać się na bezpłatne szkolenie pod hasłem W gotowości. Tam ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczania miejsc wypadku czy radzenia sobie w warunkach zagrożenia.
2: Tak, i teraz wkładam palca. A którego palca?
3: Drugiego, tak? Już jak pani wygodnie.
4: Pani musi zatamować krwotok?
2: Tak, właśnie staram się.
4: Co trzeba zrobić?
2: Najpierw muszę pięścią zatkać, potem wkładam palca, a teraz wycieram gazą ranę.
3: Super. Okay. I teraz zaczynamy technikę pakowania.
1: Usłyszał Michał Radkowski, szkolenie jest jednorazowe i trwa 8 godzin. Zapisać się można poprzez aplikację mObywatel.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Pół kilometra zerwanej trakcji tramwajowej, problem, z którym muszą się mierzyć pasażerowie, których tramwaje jadą przez skrzyżowanie Kościuszki i Gawronów w Katowicach. Czyli przemieszczanie się z centrum w stronę Brynowa może teraz zająć znacznie więcej czasu, a właściwie kursy tramwajów w kierunku Brynowa zostały skrócone do placu Miarki. Miasto organizuje autobusową komunikację zastępczą. Usuwanie awarii ma potrwać do popołudnia. Kierowcy w Katowicach też uważajcie. Na Alei Górnośląskiej na A4 w kierunku na Wrocław doszło do zderzenia ciężarówki z osobówką. Według wstępnych ustaleń samochód wpadł w poślizg i trafił w bok jadącej z sąsiednim pasem ciężarówki. Korek ma już co najmniej 5 km. Służby są na miejscu, ale trzeba się szykować na jeszcze 2 godziny utrudnień. Wracamy teraz do budowy Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej. Inwestycja ma powstać na dawnych terenach poprzemysłowych i pochłonie nawet 10 milionów złotych.
5: W ramach parku realizujemy także ścieżki pieszo-rowerowe, których projektowanie również się zaczęło. Oprócz tego uruchomiliśmy plac zabaw, nowy plac zabaw w ramach programu Aktywny Plac Zabaw dzięki Wojewodzie Śląskiemu. Uruchamiamy także ściankę tenisową. W międzyczasie projektujemy i staramy się pozyskać pieniądze na nowoczesny skatepark, który naprawdę będzie dumą, sercem skateparkowym na Śląsku.
1: Mówił Krzysztof Magosz, wiceburmistrz Lędzin. Mówiliśmy już o budżecie obywatelskim Katowic. Tam można głosować jeszcze tylko przez 2 dni, ale trwa też wielkie głosowanie w Tychach. Mieszkańcy mają do wyboru ponad 150 propozycji.
6: Te projekty, te pomysły mieszkańców, które wpisali na listę, z którymi wychodzą do miasta, pokazują, że chcą być aktywni, chcą zmieniać to miasto. No a pula środków w tym roku to ponad 6,5 miliona złotych, więc naprawdę jest o co zawalczyć, zmienić to swoje otoczenie albo też zorganizować imprezy, gdzie wspólnie z mieszkańcami spędzimy ten czas, ale też cykliczne spotkania, bo przypomnę, że warsztaty czy półkolonie odbywają się przez kilka miesięcy i o to też walczą mieszkańcy.
1: Mówiła Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Tychach. A na koniec policjanci z Sosnowca prowadzą śledztwo w sprawie oszustw internetowych. Od czerwca do listopada 2024 roku 20-letni mężczyzna oferował na sprzedaż telefony i laptopy, których nie miał. Usłyszał 17 zarzutów dotyczących wyłudzeń. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
7: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: Poniedziałek na Śląsku pochmurny i chłodny, a jak będzie wyglądał wieczór i noc? No, również ma być pochmurno, dosyć chłodno. W Katowicach i w Tychach przelotne opady deszczu, w Zabrzu już raczej bez większych opadów. Niebo ma się tam trochę przyjaśnić, ale na termometrach od 9 do 10 stopni maksymalnie. Nocą oczywiście spadek, w okolice 7 stopni na słupkach rtęci. Wiatr zachodni chwilami silniejszy może potęgować uczucie chłodu, bo może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie wysokie i stabilne.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Jak połączymy siły, to razem na pewno damy radę przekonać lato, żeby zostało z nami trochę dłużej.
9: Przekonajcie lato, żeby się jeszcze nie wyprowadzało z Polski. Nagrajcie w tym temacie głosóweczkę. Instagram, Messenger, RMF Max aktywne.
8: Apeluje Asia Meus, Irek Jakubek, tu RMF Max.

0: To jest Fast Boy w RMF Max Music Sounds. I ważne poniedziałkowe przypomnienie, zwłaszcza jeżeli w pracy słuchacie teraz Maxa. Fast Boy to także może być dziewczyna.
1: Tak, sprawdziliśmy to i to akurat jest prawda.
0: Dzisiaj specjalne wyzwanie dla wszystkich tych, którzy no trochę się tą jesienią za oknami martwią. No. Co prawda u nas wyszło teraz słońce, ale generalnie w prognozach straszą deszczami, burzami, więc namawiamy lato, żeby lato zostało z nami trochę dłużej.
1: Dzisiaj ja jestem latem,
0: bo to
1: się
0: prawda.
1: Zgodziłam się być dzisiaj latem, więc
0: pani
1: przekonajcie lato, żeby zostało i jeszcze nie ustępowało miejsca jesieni.
0: Drogie lato, ja obiecuję, że kupię sobie coś do chodzenia tylko w słoneczne dni. Do chodzenia tylko w lato.
1: Dobra, ale pod warunkiem, że ja też sobie kupię.
0: Powiedziała lato. Przekonujcie lato, żeby zostało z nami na trochę dłużej. Głosóweczki na Messengerze RMF Max czynne właśnie w tej sprawie. Czy są nagrody?

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTŚ. grupapodhale.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu-Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na Was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia!
12: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
13: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
14: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.

0: Same wasze ulubione duety dzisiaj w RMF Max. Pitbull, Christina Aguilera, Asia, Irek. No wszystko się zgadza w poniedziałek.
1: Wiadomo, dzisiaj przekonujecie lato, żeby zostało na trochę dłużej. W roli lata...
0: ja.
2: Hej lato, hej słoneczko. Na wstępie chciałem przeprosić, bo trochę mnie poniosło.
0: Słusznie.
1: Słusznie, słoneczko do Asi.
2: Obiecuję, że jeżeli zostanie z nami, to się to nie powtórzy. Bo ostatniej nocy, jak strzeliłaś focha, no to trochę zimno było. I niestety, ale musiałem założyć te skarpetki. No, ale obiecuję, zostanie z nami na dłużej, to już tego nie założę.
1: No, skarpetki w czasie lata do snu to jest niewaga, która braku piżamki wymaga.
0: Brak piżamy i skarpetki? Jeszcze gorzej.
1: Lato tego, jak słyszeliście, panowie, lato tego nie znosi.

0: Margaret śpiewa w RMF Max, ekipa Maxa w pracy słuchając zadowolona tańczy, a tu proszę Państwa, pierwszy śnieg tego lata właśnie teraz pada na Kasprowym Wierchu.
1: No i całe szczęście, że pada, mało brakowało, aby śnieg w lato nie zdążył.
0: No, to prawda, śnieg jesienią na Kasprowym nikogo nie dziwi, a właśnie. Prognozy pogody zaskoczą. Zostańcie na szczegóły, będą za chwilę w RMF Max.
2: Reklama.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
5: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. 2 dni, 2 wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed Wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: to starczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
4: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Poniedziałek na Śląsku pochmurny i chłodny, a jak będzie wyglądał wieczór i noc? No, również ma być pochmurno, dosyć chłodno. W Katowicach i w Tychach przelotne opady deszczu, w Zabrzu już raczej bez większych opadów. Niebo ma się tam trochę przyjaśnić, ale na termometrach od 9 do 10 stopni maksymalnie. Nocą oczywiście spadek, w okolice 7 stopni na słupkach rtęci. Wiatr zachodni chwilami silniejszy może potęgować uczucie chłodu, bo może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie wysokie i stabilne.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Najlepsze, co wam się mogło przydarzyć 10 minut przed 14, to Sąb w głośnikach RMF Max.
1: Wow, jak widzicie, ktoś tu lubi Sombra. 9 minut i 14 będzie informacyjny flash i wszystkie ważne informacje, żebyście za długo nie musieli w innych sprawach klikać. Odklikaliśmy listę najpopularniejszych stron dzisiaj w internetach.
0: Znaczy jest jedna, grzyb.

0: www.mapa.pl. To jest w ogóle super serwis, naprawdę, fascynujące.
1: To jest taka mapa, on pokazuje, gdzie występują grzyby. Najodważniejsi sprawdzają, czy nie przypadkiem u kogoś w domu. Jest taki bardzo popularny gatunek, to się nazywa stary grzyb. A to się czuje, jak się okaże na tej mapie, że stary grzyb występuje gdzieś koło waszego adresu. Ann Walker, Ava Max, Fade. Tak, żeby popołudnie poniedziałkowe w pracy było choć odrobinę

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: zaryzykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gaz!

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
5: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
4: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Szukasz sprawdzonego samochodu używanego? W Toyota Dobrygowski masz z czego wybierać. Już od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych. Czeka na Ciebie aż 300 dostępnych aut różnych marek, a teraz możesz zyskać nawet do 10 tysięcy złotych korzyści. Do tego atrakcyjne warunki finansowania, gwarancja i pewność zakupu od sprawdzonego dilera. Znajdź samochód dopasowany do siebie i ruszaj w drogę bez kompromisów. Toyota Dobrygowski. Samochody używane, które warto sprawdzić.
9: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
3: Na zegarach już 14, to najwyższy czas w RMF Max Śląsk na nowy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Jeszcze do jutra w całej Polsce będzie trwała akcja RoadPol, czyli Dni Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Kierowcy muszą się spodziewać wzmożonych kontroli trzeźwości i prędkości. Policja prowadzi także działania edukacyjne.
4: Te statystyki niestety pokazują, że pomimo wypadków drogowych jest mniej, więcej osób zginęło na naszych drogach. Te statystyki tak naprawdę są smutne. My robimy wszystko, by poprawić to bezpieczeństwo na drodze, no ale nikt tak nie zadba o siebie jak my sami. Apelujemy przede wszystkim do kierujących, do uczestników ruchu drogowego, do pieszych, do rowerzystów, do kierujących jednośladami, by zachowywali się bezpiecznie na drodze.
3: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Pożar domu po uderzeniu pioruna w Kobiernicach w województwie śląskim. W budynku zapaliło się poddasze. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Od rana w Śląskiem występują lokalne burze. W związku z nimi strażacy mieli już kilka interwencji związanych m.in. z połamanymi drzewami. Trwa wielki remont i rewitalizacja plaży nad jeziorem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. W planach są nowe strefy do aktywnego spędzania czasu oraz miejsca zabaw dla dzieci. Będą też długo wyczekiwane toalety, prysznice, przebieralnie, nowa droga dojazdowa oraz parking. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Problem wraków pozostawionych na drogach publicznych w strefie ruchu i zamieszkania, ale też tych stojących od dłuższego czasu na działkach należących do miasta, cyklicznie się powtarza. Mówi Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej w Chorzowie. Posłuchajcie.
5: Mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmuje stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problem.
3: Zmieniamy teraz temat i na koniec wciąż jeszcze specjaliści od miejskiej architektury mogą zgłaszać swoje projekty na zagospodarowanie bulwarów Kłodnicy w Gliwicach. Termin upływa 12 listopada, więc jeszcze trochę czasu na dopracowanie i doszlifowanie pomysłów jest. Wyniki będą znane do końca roku. Chodzi o to, by otworzyć miasto na rzekę, chroniąc jednocześnie jej walory przyrodnicze, no i trzeba w swoim projekcie wziąć pod uwagę rowerzystów.
6: Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej Kłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga.
3: Tłumaczyła Agata Twardoch, miejska urbanistka z Gliwic. I to wszystko w tym fleszu. Teraz czas na pogodę.

0: Wieczór i noc z poniedziałku na wtorek na Śląsku zapowiadają się pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w okolicy Katowic. W Zabrzu ma być trochę przyjaśnień, ale i tam możliwe są krótkie opady deszczu. Na termometrach w regionie najniższe wartości to po zmroku okolice 9 stopni. Odczuwalna temperatura będzie jeszcze trochę niższa. To przez wiatr, który w porywach może osiągać ponad 30 km na godzinę. W nocy temperatura zjedzie w okolice 7. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: No i to było duże zaskoczenie, ale słuchając RMF Max jesteście na bieżąco i teraz już wiadomo, że Road Pol to nie jest firma, która buduje drogi gdzieś w Polsce, taki Road Pol. Road Pol to jest powód, dla którego szkieły jadą dzisiaj. Dzisiaj zwłaszcza w wymiarze drogowym uważajcie, policji trochę więcej na trasach.

0: miało być na zawsze, i lato, i słońce, i gorąco, no i wyszło jak zwykle.
1: Dlatego dzisiaj wszystkimi możliwymi sposobami, a zwłaszcza głosówkami, spróbujecie zatrzymać lato. Latem jest nasza Asia.
2: Zostań z nami lato, a ja cię przytulę za to.
1: Lato, przypominam, że spotykała się kiedyś z takim draniem, który oczekiwał czegoś w zamian za przytulanie. Także lato już się ani nie dało namówić.
3: Lato, czekaj jeszcze, bo gdy jesień nadchodzi, to mam dreszcze.
1: O, fajne, co? No. No ja też miałam dreszcze, zwłaszcza jak Kasia robiła tak. Ojej! To jest ciąg dalszej piosenki. Oj, wymasuj mnie, Romanie. 14 po 14.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream!
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: I po reklamie.

0: Stary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Dobra energia od Oskara Cymsa. Świetne pieniądze od RMF Max.
1: I teraz uwaga, bo będą się działy ważne rzeczy.
0: Teraz macie super okazję. Każde zgłoszenie do naszej zabawy, w której główna nagroda to 21 tysięcy złotych. Każde zgłoszenie, które wysyłacie teraz, to 600 dodatkowych losów w grze o 21 tysięcy.
1: A jest jeszcze lepiej, bo dzisiaj mamy 21 dzień września. W puli 21 tysięcy złotych. No to szczęśliwe liczby dzisiaj to...
0: 2 i 1.
1: Albo 1 i 2. Jak macie 2 i 1 albo 1 i 2 w swoim numerze telefonu, to macie 1200 szans na finał.
0: Kto chce zagrać i wygrać za samo odebranie telefonu 1000 zł, a w finale 21 tysięcy złotych, to nasza nagroda główna. Niech teraz wysyła SMS o treści MAX na numer 7327.
1: 3,69 za jedną wiadomość, a jeżeli macie w swoim numerze telefonu 1 i 2, to macie 1200 szans. RMF
0: MAX. RMF MAX. MAX 7327.

0: Кизи Бизу. Вдумаже Careful.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xtemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.

0: złotych zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
2: Profilaktyka! Podaj dalej!
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
10: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Wieczór i noc z poniedziałku na wtorek na Śląsku zapowiadają się pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w okolicy Katowic. W Zabrzu ma być trochę przyjaśnień, ale i tam możliwe są krótkie opady deszczu. Na termometrach w regionie najniższe wartości to po zmroku okolice 9 stopni. Odczuwalna temperatura będzie jeszcze trochę niższa, to przez wiatr, który w porywach może osiągać ponad 30 km na godzinę. W nocy temperatura zjedzie w okolice 7. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie.
0: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: ściskamy wszystkich tych posiadaczy imion niewymienionych przez Pitbulla. Hotel Room Service w RMF Max za 4 minuty 15.
1: A w temacie imion jest nowy trend, nazywa się to name maxing. Łączysz sobie dwie części z różnych imion, tworząc imię, którego jeszcze nie ma.
0: Asia, Irek.
1: Albo Irasia.
0: Irasia, czyli Asia i Irek. Za chwilę u nas Justrek.
1: Albo Piotyna, czyli Piotrek i Justyna.
0: Bawcie się dobrze, to będzie super popołudnie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
8: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
9: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
12: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Cztery okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
14: I po reklamie.

0: Tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Najnowszy flash, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Nie opadły jeszcze emocje po serialowej lalce, a już 30 września w kinach jej filmowa wersja. Tu w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Drocińskiego. Jak jednym słowem opisać tę produkcję? O tym Katarzyna Sobichowska-Szuchta.
6: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Drocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości. Film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
5: Przypominamy, premiera 30 września.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: W październiku ruszy ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuc. Z bezpłatnej tomografii komputerowej będą mogły skorzystać osoby w wieku od 50 do 74 lat, które przez określony czas paliły lub palą papierosy. W pilotażu, który przeprowadził m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, zbadano 3750 pacjentów. Wykryto 64 nowotwory.
7: Powiem szczerze, paliłem ostro. Przeszedłem te wszystkie procedury i się okazało, że jest mały guzek 3 mm w płucu i po serii badań teraz jestem pod stałą opieką poradni pulmonologicznej. Dzięki temu, że brałem udział w tym programie, zostałem zdiagnozowany, lekko uspokojony, ale zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
5: Mówił pan Damian, a większość wykrywanych guzków to zmiany łagodne, podkreśla profesor Mariusz Adamek, pulmonolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Teraz Sosnowiec. Zamknięty jest przejazd pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Żeromskiego. Zmiany, a właściwie uciążliwości tych remontów odczują pasażerowie 11 linii tramwajowych w mieście. Dla pasażerów przygotowaliśmy autobusową komunikację zastępczą, przypomina Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego.
8: Ona obsługuje odcinki wyłączone z ruchu tramwajowego. Autobusy te są oznaczone symbolem Z21 i mają dwie trasy. Trasa podstawowa wjedzie od przystanku Milowice, Hala Sportowa, przez osiedle Piastów, Centrum Sosnowca i Pogoń, aż do cmentarza komunalnego w Będzinie, a trasa wariantowa rozpoczyna się pod Urzędem Miasta i prowadzi następnie ulicami Małachowskiego, Sienkiewicza, 3 Maja, przez Pogoń, również do cmentarza komunalnego w Będzinie.
5: Zmieniamy teraz tematy. W Bytomiu, na terenie dawnych warsztatów naprawczych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych przy Brzezińskiej, rozpoczyna się cykl wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Przypominamy, że już dzisiaj o 17.30 odbędzie się spotkanie konsultacyjne Warsztaty odzyskane, co dalej? Poświęcone przyszłości hali napraw wagonów GKW.

0: To flash sportowy RMF Max. Dziś oficjalnie rozpoczyna się zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej przed meczami w Lidze Narodów. Będzie wyjątkowo długie, bo potrwa aż do 6 października.
1: Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
0: To Wojciech Marczyk. Pierwszy mecz w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Na pewno nie zagra w nim kontuzjowany bramkarz Kamil Grabara, którego w piątkowym starciu może zastąpić Marcin Bułka. Natomiast jutro nasi siatkarze w Sofii zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Piłkarska Legia Warszawa częściowo sprzedana. Właścicielem 40% akcji został Michael Gorzyński, biznesmen z USA o polskich korzeniach. Większościowym udziałowcem pozostaje Dariusz Mioruski.

0: Brak spektakularnych zmian w prognozach pogody dla Śląska. Wieczór zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, chociaż miejscami może się trochę niebo przejaśniać, a na termometrach najchłodniej okolice 9 stopni. Wiatr zachodni chwilami silniejszy będzie potęgował uczucie chłodu. Noc przyniesie nam sporo chmur, temperatura zjedzie do około 7 stopni, ciśnienie atmosferyczne za to pozostanie cały czas jeszcze na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna. Pamiętajmy o cieplejszym okryciu i parasolach.
1: W tej chwili Max nadaje hit.
2: No i jesteśmy, 4 minuty po godzinie 15, tu kanał nadawczy w RMF Max.
3: Ale mu się oczka świecą. Piotrek Świderski po raz pierwszy o tej godzinie w radiu, Justyna Borycka też z wami. No i ten duet w ogóle dziś po raz pierwszy, więc piękny poniedziałek przed nami.
2: Siema.

0: przyciąga do głośnika Bounce'a z Norwegii Magnetic w RMF Max na 11 minut po godzinie 15.
1: Ja cały czas się tak czuję dzisiaj trochę dziwnie jednak. Pierwszy raz jesteśmy w tym składzie w studiu RMF Max, ja i Piotrek. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest w ogóle w tym dorosłym życiu, że tak trudno jest czasem kogoś poznać, no albo nawiązać jakąś fajną relację. My się teraz poznajemy antenowo, a może z wam z kimś ostatnio kliknęło.
0: Bardzo byśmy się chcieli dowiedzieć, także dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, nagrajcie najlepiej głosówkę, no i zobaczymy, co tam ciekawego u was słychać obecnie.
1: Tak jest, pochwalcie się nowymi znajomościami, tym, co dobrego u was.

0: Ale ta wersja z Matą buja niesamowicie. Ring My Bell w RMF Max na prawie 20 minut po godzinie 15 tu kanał nadawczy.
1: To się wszystko zgadza. Dzisiaj też z informacji dla jednych dobrych, dla innych być może niepokojących rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego rozegramy 4 spotkania w ramach Ligi Narodów. Na początek dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, a potem raz jeszcze ze Szwecją i z Rumunią.
0: Czyli co, najpierw gramy z Bośnią, a potem z Hercegowiną?
1: Tak. Powiem szczerze, gdyby szczerze nawet się rozdzieliła ta Bośnia i Hercegowina na dwa zespoły, to i tak mogłoby być ciężko.
0: Oj tak.
2: Reklama. Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
10: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
9: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
13: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
14: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Bezwypadkowy, jak nowy, do drobnych napraw blacharsko-lakierniczych.
17: Może wystarczy już internetu. Wpadnij na dni otwarte samochodów używanych w salonach Toyota Czajka. Od 21 do 26 września ponad 100 samochodów różnych marek z gwarancją i pełną historią. Tylko w tych dniach do każdego zamówienia komplet opon zimowych gratis. Salony Toyota Czajka w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce zapraszają. Polecam. Paweł Orlański.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
21: I po reklamie.

0: Dawida.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Siemano, z tej strony White 215.
4: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Galaxy to Kungs w RMF Max i bardzo dobrze to brzmi w piątek o tej porze, w pół do czwartej, a dobre rzeczy się dzieją w Małopolsce.
1: Dobre wiadomości, bo słuchajcie, padł nowy rekord na kaucjomatach. Paweł May z Małopolski, znany również w necie jako Bosy Biegacz. Zebrał ponad 11 tysięcy puszek i butelek, no i wrzucał je prawie 10 godzin, a kasę z tego przeznaczy na 18 piłek dla szkoły, miejscowej OSP, miejscowa OSP dostanie 6 stówek, a koło gospodyń 3 stówki.
0: Wow, czyli gość po prostu spędził tyle czasu wrzucając, zbierał najpierw, potem jeszcze wrzucał te puszki i nic z tego dla siebie nie weźmie. No to wiecie, naprawdę, nie każdy buchalter nosi pelerynę, ale okazuje się, że ten nawet butów nie nosi. To jeszcze większy szacun.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Post Malone tutaj troszkę sobie smęci w RMF Max, ale słuchajcie, trzeba trochę energii dorzucić do poniedziałku, bo uwaga, dzisiaj szczęśliwy dzień, 21 września, mamy oczko. Oczko, czyli
1: 21 tysięcy złotych w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu już dostajecie tysiaka.
0: Tak jest, więc to jest ten moment. Max, ślecie na 7327 za 369. Jest szansa, że zadzwonimy i dzisiaj, i w piątek, bo jedno zgłoszenie to szansa na dwa finały, więc Max ślemy teraz na 7327. 21 tysięcy złotych do zgarnięcia. No i tysiak za samo odebranie telefonu. To brzmi dobrze.
2: Reklama. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września w

0: Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego.
2: Panie marszałku, powstała u nas nowa aplikacja, dzięki której będzie można lepiej poznać nasze województwo. Jak ta apka ma działać?
1: Aplikacja pokazuje, co się dzieje przede wszystkim, jakie atrakcje turystyczne są w województwie, co jest otwarte, w jakich godzinach, jakie wydarzenia duże się dzieją, plus cała oferta kulturalna. Więc wchodząc do telefonu możemy sobie zaplanować najbliższą godzinę, wieczór, może dzień, może weekend. Dlaczego zachęcamy mieszkańców województwa śląskiego, bo warto. Cudze chwalimy, swego nie znamy, ale też wszystkich mieszkańców z całej Polski, z całej Europy. Turystyka kwitnie, ludzie szukają czegoś nowego. Czasami szukają większej ciszy, większego spokoju i to w województwie śląskim na pewno mogą znaleźć.
2: To teraz od strony technicznej. Co trzeba zrobić, żeby te aplikacje mieć i korzystać?
1: Trzeba ją po prostu pobrać. Jedna ikonka śląskie.pl powoduje, że mamy dostęp do wszystkich wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i do całej bazy turystycznej za kliknięciem jednym kciukiem.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.
6: Brak spektakularnych zmian w prognozach pogody dla Śląska. Wieczór zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, chociaż miejscami może się trochę niebo przejaśniać, a na termometrach najchłodniej okolice 9 stopni. Wiatr zachodni chwilami silniejszy będzie potęgował uczucie chłodu. Noc przyniesie nam sporo chmur, temperatura zjedzie do około 7 stopni, ciśnienie atmosferyczne za to pozostanie cały czas jeszcze na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna. Pamiętajmy o cieplejszym okryciu i parasolach.

0: Niby dziadek, ale ciągle w formie. Mr. Eminem, The Real Slim Shady na za 10:15 w RMF Max.
1: To się zgadza. Myślę też, że Eminem pojawi się znów, jak co roku, na wielu podsumowaniach Spotify Wrapped. A co ty tam masz? Bo pokaż, co już widzę. A,
0: takie kołysanki dla niemowląt.
1: Kołysanki dla niemowląt, tak. Zobaczyłam kątem oka i dlatego postanowiłam ci powiedzieć, dobrą nowinę przekazać, Piotrek, bo Spotify się wreszcie zabrał za rodziców, tak? I będzie można usunąć ze swojego podsumowania rocznego muzykę dla dzieci.
0: Czyli co, zostaną tylko te baby sharki, które sam przesłuchałem?
1: Mhm.
2: Od świtu do świtu.
1: No może jeszcze Mrozu też tam wpadnie. To Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Odwiedź salon JK Moto Katowice przy Alei Rozińskiego 188E.
9: GWM. Go with more.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
3: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Śląsk 88.1 FM.
8: Mamy już 16:00, to w RMF Max Śląsk najwyższy czas na flash i prognozę pogody. I to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Pierwszy etap wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa na zagrożonych terenach właśnie dobiegł końca. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą już zaczynać życie w nowym miejscu.
9: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub u rodziny.
8: Tyle Martyna Czerwińska.
7: Słuchacie RMF Max Śląsk.
8: Straż Miejska w Chorzowie rozpoczyna kolejne już polowanie na porzucone samochody w mieście, które powoli zamieniają się we wraki i apelują do mieszkańców o pomoc w tych poszukiwaniach.
10: Jeżeli ten samochód jest otwarty, mogą się tam bawić dzieci, czyli może stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla tych dzieci, jak i również dla innych uczestników, ponieważ no jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest w jakiś sposób realne zagrożenie dla, potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
8: Tłumaczył Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej w Chorzowie. Dodajmy, że odholowany wrak przez 6 miesięcy pozostaje na specjalnym parkingu. Po tym czasie przechodzi na własność gminy. Szykuje się remont ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek. Wyremontowana zostanie nawierzchnia. Będą też nowe oznakowania na odcinkach od ulicy Katowickiej do Ronda Górników oraz od ulicy Kupieckiej do ronda na skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja. Do tego tematu w RMF Max Śląsk będziemy jeszcze wracać. Nawet 10 milionów złotych może pochłonąć inwestycja w Lędzinach, która sprawi, że tereny poprzemysłowe odzyskają dawny blask, a właściwie dopiero go zyskają w całej okazałości, bo ma tam powstać Lędziński Park Edukacji Rowerowej. Zmieni się naprawdę dużo, a zyskają wszyscy mieszkańcy, zaznacza Krzysztof Magosz, wiceburmistrz Lędzin.
11: Nie zamykamy się tylko na rowerzystów, otwieramy się na wszystkich, na mieszkańców, na ludzi spoza miasta, spoza Śląska. Chcemy stworzyć piękne centrum sportu, rekreacji tu w sercu miasta, nad zalewem, w Lędzinach. Miejsce dla rowerzystów, dla mieszkańców, dla odpoczywających, dla kochających sport i rekreację. Park chcemy uruchomić według projektu i harmonogramu w 2028 roku i oddać go Państwu.
8: Tyle z Lędzin, a na koniec tego flesza przenosimy się jeszcze do Bytomia. Tam 65-latek zgłosił się do komendy i wyczuwalna była od niego woń alkoholu. Badanie potwierdziło, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a policjanci z Bytomia ustalili, że przyjechał do jednostki samochodem, którym sam kierował. Stracił wobec tego prawo jazdy, usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a o dalszych konsekwencjach zdecyduje teraz sąd. I tą informacją kończymy nasz flesz o 16:00, następny już za godzinę. Teraz w RMF Max Śląsk sprawdzamy prognozy pogody.
12: A skąd to tak ciągnie?
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: W prognozach pogody na wieczór i noc na Śląsku cały czas jeszcze sporo zapowiedzi chmur, miejscami przelotnych opadów deszczu, chociaż są też miejsca, gdzie niebo będzie się przejaśniać. Tak ma być na przykład w Zabrzu. Na termometrach najniższe wartości to okolice 9 stopni wieczorem, a nocą temperatura spadnie do 6, może 7 kresek. Wiatr również będzie się rozpędzał do 35 km na godzinę, no i w ten sposób będzie potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie na wysokim poziomie.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: Hity na maksa. No i cyk, poniedziałki mają to do siebie, że zawsze szybko lecą, prawie, już 5 minut po 16, a tutaj Borycka i Świderski.
14: Jesteśmy z powrotem, siemaneczko, cześć. A teraz już w tobie Remeo polatamy wysoko, fly high w RMF Max.

0: Zalia. 13 minut po 16. Miłość wraca z pracy właśnie w takim klimacie i bardzo fajnie, że jesteście z nami, bo śmieszne rzeczy się dzieją w
1: jest
0: Stanach.
1: Jest news i to mega news. Amerykanie właśnie wynaleźli chleb żytni za 60 dolków, wow. Czyli na nasze prawie 230 zł. I ludzie to kupują, słuchajcie.
0: Niemożliwe. Chleb żytni za 60 dolarów. Przecież to możesz sobie w domu zrobić za 3 dychy.
1: A oni robią
0: Gdzie za 3 dychy?
1: Za 3 złote.
0: 3 złote.
1: Oni to robią za 230 złotych.
0: No właśnie, słuchajcie, tutaj się pojawia pytanie, czy są jakieś rzeczy, na których wy oszczędzacie i robicie sami, zamiast po prostu zlecać je komuś. Może na przykład paznokcie. Ja na przykład już sama robię paznokcie, nie chodzę do manikiurzystki.
1: Ja czy coś robię sam?
0: Pizzkę? No, w domu?
1: Potrafiłbym zrobić, tak.
0: Jest pizzka? No tak. Widzisz, a na przykład mechanik? Jakieś auto?
1: Nie.
0: No, za wysokie progi.
1: Dwie lewe ręce.
0: Rozumiem. No dobra, no słuchajcie, jakoś to trzeba kombinować. Jak wy kombinujecie? Dajcie znać Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Co robicie sami, zamiast komuś płacić? Dajcie znać, a my gramy. Another Ultra to Talk to You w RMF Max. RMF Max.

0: Ale to płynie. Armin van Buuren, Everlasting w RMF Max na 20 minut po godzinie 16.
1: Dostaliśmy wiadomość od Agi na Messengerze, która pisze, że robi lody truskawkowe sama.
0: Wow.
1: Że tak już podrożały, że to nie ma sensu po prostu chodzić z dziećmi na lody, więc robi, ma specjalną maszynę do tego. Super.
0: Aż mi smaka narobiła.
1: Kolejna rzecz, którą będziemy chcieli kupić za chwilę. Dajcie znać, co robicie sami, żeby komuś innemu nie płacić. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
7: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
8: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
14: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
13: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
18: A w Mykomanie sprawdzałeś?
17: No nie, ale...
18: Ale co?
17: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
18: A to zobacz, ten.
17: No rzeczywiście.
19: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Cztery okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
8: I po reklamie.

0: Ale ten gość potrafi zrobić klimacik. Somewhere My Body Isn't Ready na 32 minuty po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to dziś ogłoszono, że w przyszłym roku Somber pojawi się na tym dużym festiwalu w Gdyni.
1: Fajnie. Czyli już można sobie robić powoli wakacyjne plany. A jak myślicie, że ci młodzi to tylko nic nie robią, a pieniądze na festiwalach wydają i w telefonach siedzą, to właśnie mi się wyświetliło, że najnowsze badania pokazują, zetki nie tylko więcej czytają, ale teraz też częściej wybierają biblioteki jako miejsca spędzania wolnego czasu.
0: Chyba dlatego, że biblioteka jest jeszcze za free i tam nie trzeba mieć subskrypcji.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Fajne, co nie?
1: Bardzo.
0: Ale Niesza, zamówicie, już wam mówię, co to jest. Lost Frequencies i Marie Froese, Paradis of RMF Max.
1: Mamy nowości, jakbyście jeszcze nie słyszeli, a jeśli nie słyszeliście, że dziś za 1000 złotych dajemy za odebranie telefonu, to jest ten moment, żeby dać głośniej radio. To się zgadza. Tysiak za samo odebranie telefonu.
0: Ale
1: jak
0: może
1: teraz,
0: być też 21 tysięcy.
1: Tak jest. Jak z nami zagra rzeczywiście w urodzinowym deszczu nagród. Ale żeby to się wydarzyło, to trzeba się teraz zgłosić. SMS z hasłem Max wysyłaj na 7327. Za 3,69. Teraz jeszcze runda bonusowa. 600 razy.
0: Wow, mnożymy. Taka okazja.
1: Ostatnia już, bo za chwilę głosowanie
0: tylko
1: się kończy.
0: Tylko musicie wysłać teraz. Max na 7327.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Ale.

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Kupuj BezBad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
6: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: W prognozach pogody na wieczór i noc na Śląsku cały czas jeszcze sporo zapowiedzi chmur, miejscami przelotnych opadów deszczu, chociaż są też miejsca, gdzie niebo będzie się przejaśniać. Tak ma być na przykład w Zabrzu. Na termometrach najniższe wartości to okolice 9 stopni wieczorem, a nocą temperatura spadnie do 6, może 7 kresek. Wiatr również będzie się rozpędzał do 35 km na godzinę, no i w ten sposób będzie potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie na wysokim poziomie.

0: Są numery, które po prostu się nie starzeją. Lickily I Follow Rivers na 11 minut do godziny 17 w RMF Max. A tak przy okazji, to dzisiaj kończy się głosowanie na Marię Skłodowską-Curie, która może wkrótce pojawić się na nowym banknocie 20 euro. Jak nie wygra, to będzie jakiś europejski krajobraz albo ptaszysko jakieś.
1: Naprawdę?
0: Inne.
1: Tak. Ej, to wyobraźcie sobie, macie zły poniedziałek, może nawet zły miesiąc albo zły rok, ale zawsze mogliście być Marią Skłodowską-Curie, która dostała Nobla, a i tak może przegrać z Krzakiem.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: łzy. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
9: Nowy hybrydowy Lexus ES już jest. Poznaj go podczas dni otwartych od 21 do 26 września w Lexus Rybnik i odkryj wyjątkowe oferty na wszystkie modele dostępne od ręki. Teraz możesz zyskać pakiet korzyści serwisowych o wartości do 2000 zł dla wszystkich modeli. A jeśli myślisz o Lexusie NX, to ostatni moment na wersję Prestige Final Edition w cenie 218 900 zł. Nie czekaj, dni otwarte od 21 do 26 września.
10: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Najnowszy flash i prognoza pogody punktualnie o 17 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Mamy popołudnie, ale ta informacja na pewno przyda się wielu rodzicom. Co przygotować dziecku do szkoły na śniadanie, żeby było zdrowo, smacznie, różnorodnie i żeby wszystko rzeczywiście zostało zjedzone. Skomponowanie dobrego drugiego śniadania wcale nie musi być trudne, przekonuje gastrolog dziecięca dr Katarzyna Przybyszewska.
2: Po pierwsze, składnik najważniejszy, czyli źródło energii na cały dzień. Pełnoziarniste pieczywo, tortilla albo płatki owsiane. Składnik numer dwa, czyli porcja białka. Może być jajko, twarożek, wędlina i jogurt naturalny. Składnik numer trzy, owoc lub warzywo, ale takie, które dziecko naprawdę lubi.
1: A do picia najlepiej woda, dodaje pani doktor.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: W Muzeum Elektroniki w Chorzowie otwarto wypożyczalnię kaset VHS i wchodząc tam możemy już od progu przenieść się do lat 90. Na ekspozycję złoży się około 2,5 tysiąca kaset, mówi Łukasz Bazarnik, jeden z pomysłodawców.
3: Na razie jest to inscenizacja, gdzie można przyjść, zobaczyć jak to wyglądało, zobaczyć jakie filmy mamy tutaj w granicach 2,5 tysiąca kaset. Wiadomo, no nie mamy wszystkiego, jeszcze sporo nam brakuje, ale no powoli dążymy, żeby wzbogacić naszą kolekcję. I jeżeli miałoby rzeczywiście funkcjonować wypożyczalnia, to oczywiście razem z magnetowidami, no bo dzisiaj już nie wszyscy to mają, więc mam nadzieję, że się kiedyś będzie u nas dało wyjść z magnetowidem i tą kasetą, swoim filmem z dawnych lat.
1: Mówił Łukasz Bazarnik z Muzeum Elektroniki w Chorzowie. W województwie śląskim jest ponad 900 przejazdów drogowo-kolejowych. Nasze województwo ma też najdłuższą i najgęstszą sieć linii kolejowych w kraju. Niestety w związku z tym dochodzi też do dużej liczby wypadków na przejazdach. W tym roku to już 130 takich zdarzeń na terenie całej Polski. Statystyki kolei śląskich to 28 takich zdarzeń, kiedy samochód pozostawał za rogatkami, ale szczęśliwie pociąg przejechał bez kontaktu z pojazdem. W 6 przypadkach jednak doszło do zderzenia.
4: Trzeba przyznać, że większość zdarzeń na przejazdach drogowo-kolejowych wynika z zachowania użytkowników dróg. No i przypomnę, to 15 punktów karnych za wjazd na przejazd kolejowy przy świecącym się już czerwonym świetle i mandat 2000 zł w przypadku tak zwanej recydywy, czyli powtórzenia podobnego wykroczenia w ciągu 2 lat. Kwota mandatu rośnie dwukrotnie.
1: Tłumaczył Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. W RMF Max Śląsk jeszcze na koniec przypominamy, że Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomił pilotażową wersję portalu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. To ma być portal, który skupi w jednym miejscu informacje o różnych środkach transportu, nie tylko autobusach, tramwajach i trolejbusach, ale również pociągach i metrorowerze. No i co najważniejsze, ponieważ to pilotaż, to Zarząd Transportu Metropolitalnego cały czas jeszcze czeka na uwagi od użytkowników. To wszystko w tym fleszu, teraz czas na prognozę pogody.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Specjaliści od pogody nie zostawiają nam żadnych wątpliwości. Pochmurny wieczór i pochmurna noc na Śląsku przed nami, miejscami również z przelotnymi opadami deszczu, ale bez większych niespodzianek, to nie będą wielkie ulewy. Na termometrach w regionie najchłodniej okolice 7, może 8 stopni. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie wciąż duże, pojawią się przelotne opady deszczu, więc parasol weźcie wychodząc z domu. Wiatr również będzie chwilami trochę silniejszy. Temperatura maksymalna 13, może 14 stopni, ciśnienie wysokie.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: O tej porze na poniedziałek jakoś się bardziej uśmiecham. 3 minuty po 5 w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy.
6: Borycka i Świderski po raz pierwszy w takim składzie. Jesteśmy razem z wami jeszcze przez godzinę do godziny 18. A teraz Temper City Self-Aware. Dajcie głośniej.

0: Trzeci wymiar. Dla mnie masz Styla za nami w RMF Max. Ale i to jest poszło. Klasyk. To jest klasyk, przy którym można się na chwilę zawiesić w drodze z pracy, słuchajcie. Tutaj kanał nadawczy, ale mamy też nowości i to grube.
1: To też może być niebawem klasyk. Primadonna, Two Colors, duet prosto z Niemiec. No taki, moi drodzy, jeszcze klimacik wakacyjny, dobry taki techno-bicik. Zobaczymy,
0: Piotrek,
1: czy się
0: zagrałbyś
1: sprawdzi.
0: W klubie?
1: No pewnie, że
0: Piotrek
1: zagrał.
0: Grywa w klubach czasami. Zagrałbyś?
1: Polecam,
0: dobry bicik?
1: Polecam.
0: No dobra, no to jak Piotrek mówi, że dobry bicik, to ja mu wierzę, bo to jest, proszę państwa, ekspert. I wy teraz też możecie poczuć się jak w klubie we własnym aucie w drodze z pracy. Two Colors i Primadonna w RMF Max.

0: Takiego pasażera to można brać na gapę Alex Warren na 17 minut po godzinie 17 w RMF Max. A tak w ogóle, Justa, widziałaś tego maila?
1: Nie, jeszcze nie zerknęłam, co? Może powinnam.
0: Tutaj nam napisali, że po programie mamy spotkanie i żeby tylko zabrać dobry humor.
1: Ale jest poniedziałek, to dzięki, to ja raczej nie wpadnę.
2: Reklama. Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się! Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed Wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xtemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
3: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.
8: Dropping it, shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A co wy na to, żeby pod tego 21 rozdać komuś dzisiaj 21 tysięcy złotych?
2: Jest oczko, jest trochę szczęścia. Mamy nadzieję, że to szczęście się uśmiechnie. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, więc nie ma na co czekać. Dzwonimy, wybieramy numer i czekamy jak zwykle.
1: 6 sygnałów.
2: Jest numer 1. Jest stresik, co? Poniedziałkowy.
1: No, fajnie by było, jakby ktoś w poniedziałek coś wygrał.
2: Piotrek, pierwszy raz. Halo, halo, dzień dobry. Justyna i Piotrek z RMF Max. Jak masz na imię?
3: Anna.
2: Cześć, Anna. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród.
3: Tak. No pada deszcz.
2: Pada deszcz. To bardzo dobrze. To słuchaj, od razu mogę ci powiedzieć, Ania, że spadło na ciebie właśnie w tej chwili 1000 złotych.
1: Za samo wybranie.
2: Tak.
3: To bardzo miło.
2: Nam również.
3: Z waszej strony.
2: Bardzo się cieszymy. Ania, gdzie cię zastaliśmy? Co się dzieje?
3: A, jestem w domu i właśnie kładłam się na popołudniową drzemkę.
2: Ania.
3: Ale jeszcze nawet nie zdążyłam przysiąść do łóżka, także spokojnie.
2: Ale Ania, no powiem ci, że trochę zazdroszczę. W sensie fajne masz życie w poniedziałek.
3: To wiesz, no ja już po prostu się dorobiłam takiego życia.
2: Okej, no to słuchaj, jest szansa jeszcze, że się dorobisz bardziej. W sensie my w tym bardzo chętnie pomożemy i bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało. Bo teraz opcja jest taka: 1000 złotych za odebranie telefonu. Może być twoje oczywiście, ale możesz też zrezygnować z tych pieniędzy i spróbować powalczyć o 21 tysięcy złotych ukryte w jednym z naszych 30 urodzinowych koszy.
1: Tak jest, Ania. Masz 30 koszy, możesz wybrać jeden i w jednym na przykład może być 21 koła.
3: A w pozostałych nie ma nic, tak?
2: Nie, no są też nagrody, Ania, to w ogóle wiesz, to byśmy cię nie namawiali, jakby nic nie było. Możesz też wygrać na przykład 1500 zł, 500 zł, instaksy, hulajnogi elektryczne, konsole PS5. No więc ten zestaw jest spory, nie ma pustego kosza, to jest bardzo ważna wiadomość, no a właśnie w jednym z nich 21 tysięcy.
3: Aha. No to fajnie, fajnie.
2: Dobrze to brzmi, nie?
3: To co, mam strzelać, tak?
1: Zostajesz tysiakiem, czy próbujesz?
3: Nie no, to nie byłaby zabawa, jakby się nie strzelało. No,
1: oczywiście. Tak?
2: Próbujmy w takim razie, czy jakaś liczba przychodzi ci do głowy?
3: No przychodzi mi taka liczba, która generalnie ludzie mówią, że jest szczęśliwa, ale dla mnie naprawdę jest szczęśliwa. 7.
1: Liczba 7, tak? Dobrze słyszeliśmy?
3: Tak.
1: To co, Ania, zaglądamy do kosza numer 7?
3: Tak, poproszę.
1: No to słuchaj, wygrałaś u nas Instaxa.
2: Aparat Instax to jest taki aparat, z którego zdjęcia od razu wychodzą, od razu się wywołują.
3: Aha, rozumiem.
2: Ania, gratulacje, mamy nadzieję, że to dla ciebie jeszcze przyjemniejszy poniedziałek, jeszcze przed drzemką. Samych dobrych wspomnień do uwiecznienia na aparacie życzymy, no i coś ściskamy mocno.
3: Dziękuję bardzo, do was też ściskam mocno.
2: Do Ani dzisiaj Instax poleciał, ale 1000 złotych my jeszcze dokładamy do koszy i jutro już 22 koła do zgarnięcia.
1: Taka kasiora u nas do wygrania już jutro we wtorek 22.
2: Września, tak? Wszystko się zgadza, więc ślijcie teraz max na 7327 za 3,69, żebyśmy mogli zadzwonić jutro właśnie do was. A kto wie, być może też zadzwonimy w piątek, bo jedno zgłoszenie bierze udział w dwóch finałach.
1: Max na 7327 albo rmfmax.pl, tam też możecie złapać super bonusy.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: The Colors, Italo Disco w RMF Max. No i to jest ten wakacyjny vibe, o który jeszcze walczymy.
1: A gdyby ktoś chciał zimę, to dzisiaj, a jutro na Kasprowym ma spaść od 5 do nawet 15 centymetrów świeżego
0: już?
1: Śniegu. Tak, już pada,
0: śnieg?
1: Już sypie.
0: Yes. Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, co w tej pogodzie, bo okazuje się, że jednak to latko to chyba ucieka. RMF Max. Zostańcie z RMF Max, najświeższa prognoza za moment.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego. Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
3: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
5: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
6: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
5: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.
6: Specjaliści od pogody nie zostawiają nam żadnych wątpliwości. Pochmurny wieczór i pochmurna noc na Śląsku przed nami, miejscami również z przelotnymi opadami deszczu, ale bez większych niespodzianek, to nie będą wielkie ulewy. Na termometrach w regionie najchłodniej okolice 7, może 8 stopni. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie wciąż duże, pojawią się przelotne opady deszczu, więc parasol weźcie wychodząc z domu. Wiatr również będzie chwilami trochę silniejszy. Temperatura maksymalna 13, może 14 stopni, ciśnienie wysokie. Yeah.

0: Mundial już dawno za nami, ale to ciągle kręci Shakira i Burna Boy Die Die w RMF Max.
1: I będzie tego więcej, tego kręcenia i tych dobrych bitów tak. Za chwilkę, bo pojawi się tutaj oczywiście Graba, najlepsza dycha na liście Hobbens też dzisiaj będzie, więc trochę odczarowujemy poniedziałek, a my słyszymy się jutro w tym samym składzie. Justyna
0: Borycka. O tej samej porze i Piotrek Świderski.
1: Trzymajcie się, to był kanał nadawczy, no i koniecznie zostańcie z RMF Max, bo jeszcze tutaj będzie się działo.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie Parku Handlowego Wawa. Czeka na Was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie Parku Handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia!
11: 4 okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
12: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Przejazd pod wiaduktem kolejowym przy Żeromskiego w Sosnowcu zamknięty dla pasażerów. Oznacza to zmiany w komunikacji miejskiej na 11 liniach tramwajowych i jednej autobusowej.
2: Najważniejsze zmiany dotyczą dwóch linii tramwajowych, 21 i 27. A dlaczego? Ano dlatego, że to tramwaje właśnie tych dwóch linii przejeżdżały do wczoraj pod wiaduktem przy ulicy Żeromskiego.
3: Jak te trasy teraz będą wyglądać?
2: Trasa zarówno linii 21, jak i 27 zostały skrócone. Tramwaje linii 21 kursują od dzisiaj na odcinku Pogoń Mariacka, Tworzeń, Huta, Katowice, a tramwaje linii 27 na odcinku Kazimierz Górniczy Pętla, Sosnowiec, Dworzec PKP.
1: Mówił Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego. Szykuje się budowa Lędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej. To jest inwestycja, która ma kosztować 10 milionów złotych i będzie prowadzona na dawnych terenach poprzemysłowych, mówi Krzysztof Magosz, wiceburmistrz Lędzin.
4: Piękne miejsce, zielone miejsce dla rowerzystów, dla wszystkich ludzi kochających sport, aktywność i odpoczynek. To miejsce stworzymy dla Państwa, dla mieszkańców. Umowa jest podpisana, trwa projektowanie, które też musi mieć swój czas. W międzyczasie pracujemy nad wizualizacjami. Część z nich jest też dostępna już w parku, w internecie, na stronie miasta.
1: Teraz w RMF Max Śląsk przypominamy o katowickim budżecie obywatelskim. Tylko do środy możecie wybierać, jak ma się zmienić wasze najbliższe otoczenie.
5: Samo głosowanie trwa do 23 września i ono odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony bo.katowice.eu. Może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec Katowic, niezależnie od wieku. Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji 3 głosy na zadania lokalne i 3 na zadania ogólnomiejskie. W przypadku zadań lokalnych wszystkie głosy trzeba oddać na projekty z jednej wybranej dzielnicy. Warto wykorzystać wszystkie przysługujące głosy, gdyż po zatwierdzeniu głosowania niewykorzystane głosy przepadną i nie będzie możliwości już wykonania takiego dodatkowego głosowania.
1: Tłumaczył Michał Medala z Urzędu Miasta w Katowicach.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Znamy już pełny program tegorocznego festiwalu Ars Independent. Festiwal potrwa od 2 do 11 października. Więcej na ten temat już teraz nasz reporter.
3: Tegoroczny Ars Independent Festiwal to aż 10 dni seansów filmowych, wydarzeń towarzyszących, spotkań autorskich, ale też spotkań z grami wideo. Dodatkowo są też 4 konkursy Czarnego Konia, filmu, animacji, gier wideo, wideoklipu, ale też wydarzenia specjalne, film i kolacja. Swój udział zapowiedziało też mnóstwo gości z zagranicy, w tym twórców konkursowych filmów czy animacji. Szczegółowy program dostępny jest na stronie arsindependent.pl oraz na stronie Kina Światowid.
1: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
0: Sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Poniedziałkowa noc na Śląsku pod znakiem dużego zachmurzenia, bez większych opadów deszczu, ale mrzawki mogą się pojawiać. Na termometrach 7-8 stopni maksymalnie, ciśnienie wysokie, wiatr chwilami trochę silniejszy. We wtorek wciąż pochmurno i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień wzrośnie do 13, może 14 kresek. Wiatr będzie cały czas jeszcze odczuwalny, a ciśnienie atmosferyczne pozostanie na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
7: Są miejsca, gdzie świeci jeszcze pięknie słońce, są miejsca, gdzie kłębią się chmury i jeszcze popada, gdziekolwiek jesteście. No fajnie, że jesteście tutaj z nami z RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie poniedziałkowo po 18:00, oficjalnie już w ostatni dzień lata. Skoro tak, no to taki numer na ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money.

ale to zrobili. Nie słyszałem ani jednej gitary w przeróbce I Was Made for Loving You Baby. Zrobili to Vinay i Le Pedre, no bo przecież początkowo to był taki rockowy hit. Słuchali go przede wszystkim harlejowcy, wiecie, faceci z brodami, ze skórami, z tymi głośnymi motorami. Ciekawe, jakim się wkręcił remix. Czas na wrześniowe nowości w RMF Max. Wraca do nas duet Neptunika. Producenci z Niemiec kiedyś robili house'y, deep house'y. Dzisiaj robią kawałki takie, wiecie, bardziej energetyczne, pełne mocy. Neptunika w RMF Max w numerze What If.

0: za tobą nic. Mega, mega numer Liwka, która stara się o dobre punkty, o wysoką pozycję w tym tygodniu na liście Hot Bands. To tak na poniedziałek, dzisiaj jeszcze dzień pokoju. No to przekażmy sobie dzień pokoju i pamiętajmy, żeby nie dać się nakręcać, bo wiadomo, strach się klika, strach się sprzedaje. Tak już jest, tak więc nie dajmy się wkręcać. Słuchajmy dobrej nuty. Za chwilę Jean Paul wróci, także Swedish House Mafia, no i mega beat Happiness Is So Sad.
1: Max. Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: X-Demon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
12: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Śląsk 88.1 FM.

kocham. Od tej nuty nie mogę się oderwać. Swedish House Mafia z Little Lee. Happiness is so sad. Także dla każdego mola książkowego, bo dzisiaj jest bardzo ważna data. Dokładnie 89 lat temu ukazał się Hobbit. Książka Tolkiena została wydana 21 września w roku 1937. A kto myślał, że to w XXI wieku? No proszę bardzo, niespodzianka. Początkowo książka była pomyślana jako książeczka dla dzieci. No dzisiaj Hobbit to tak dla dzieci mniejszych, nie najmniejszych i dużych na pewno. A teraz numery dla wszystkich dzieci małych, dużych i dla wszystkich już trochę większych. Nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Polecam wam na jesień i na wrzesień. Joel Curry wraca w numerze Don't Go Breaking My Heart.

0: jeszcze dzisiaj mamy oficjalnie lato, dlatego taki numer, który będzie nam przypominać lato. Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. Jutro zaczyna się ta astronomiczna jesień, tak więc dzisiaj ten ostatni wieczór, żeby sobie powiedzieć, no ale ciągle jest lato. Tylko proszę sobie aż tak tego wieczorowo nie brać do serca, bo bluza to się przydaje. Zresztą co w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
3: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream.
14: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
15: Psicy na maksa.
1: Śląsk 88.1 FM.
16: Poniedziałkowa noc na Śląsku pod znakiem dużego zachmurzenia, bez większych opadów deszczu, ale mrzawki mogą się pojawiać. Na termometrach 7-8 stopni maksymalnie, ciśnienie wysokie, wiatr chwilami trochę silniejszy. We wtorek wciąż pochmurno i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień wzrośnie do 13, może 14 kresek. Wiatr będzie cały czas jeszcze odczuwalny, a ciśnienie atmosferyczne pozostanie na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna.

0: Nasza kolejna nowość jeszcze na wrzesień w RMF Max od Fastboy Music Sounds. No i mniej więcej o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Jest aktualizacja z weekendu. Rozmawiałem z grzybiarzem bardzo doświadczonym, który narzeka, że grzyby są, tylko większość to jeszcze robaczywe. Nie wiem jak u was w okolicy. I że jeszcze trzeba trochę poczekać i że jeszcze będą. Zostańcie z nami. Wracam z hiciorami, z dobrym bitem. Będzie muzyka od Axwella i Calvina Harrisa. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść, jeśli nie na grzyby. Max.
1: Dawid Mianzek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max Śląsk. No i zaczynamy od no naprawdę grubego wydarzenia, jeżeli chodzi o śląską klubową scenę. Już w ten weekend w miejscu kultowego klubu Spisz przy Opolskiej otwiera się zupełnie nowa miejscówka w Katowicach, X-Demon, i otwarcie szykuje się naprawdę na grubo. W piątek gościem specjalnym będzie Mauro Picotto. Tak, ten Mauro Picotto. Absolutna legenda, jeżeli chodzi o europejską klubową scenę, ale w sobotę też będzie gwiazdorsko. Przyjeżdża gwiazda, tylko już z dużo niższym peselem. Eben, którego znacie doskonale z naszej anteny, choćby z hitu Hearts, wystąpi na żywo w katowickim X-Demonie. I uwaga, w RMF Max będziecie mogli zgarnąć bilety i na piątkową, i na sobotnią imprezę. Słuchajcie po prostu fleszy o pełnej, nawet jutro.
2: Reklama. Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: X-Demon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard, oraz Eben, twórca Hearts czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. grupapodhale.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dacia Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
8: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Ty na maksa.
11: Śląsk 88.1 FM.
12: Już teraz w RMF Max Śląsk czas na najważniejsze informacje z regionu we Fleszu. Adam Szostok, zapraszam. Na terenie obecnej pętli autobusowej w Brzezińce, to jest dzielnica Gliwic, będzie nowy węzeł przesiadkowy. Szczegóły tej inwestycji zna nasz reporter, posłuchajcie.
13: Węzeł przesiadkowy w Brzezince został tak zaplanowany, aby wygodnie połączyć transport autobusowy z ruchem pieszym i rowerowym, a także umożliwić pozostawienie samochodu lub roweru i kontynuować podróż autobusem. W miejscu obecnej pętli autobusowej z działającym cały czas przystankiem komunikacji miejskiej powstaną dwa nowe przystanki pasażerskie oraz dwa stanowiska techniczne, na których autobusy będą mogły zatrzymywać się pomiędzy kursami. Na przyszłej centralnej wyspie zaplanowano też parking z nowymi miejscami postojowymi.
12: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Straż Miejska w Chorzowie zachęca mieszkańców, żeby informowali strażników o porzuconych samochodach, bo to naprawdę palący problem.
14: Zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub Straż Miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do między innymi do Straży Miejskiej.
15: Na Świętej Kingi na parkingu stoi samochód porzucony, to samo koło kościoła na Żołnierzy Września, też jakby spalony, już taki całkiem zdewastowany.
12: Mówił Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej w Chorzowie oraz mieszkanka Chorzowa.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk.
12: Mówiliśmy już o budżecie obywatelskim Katowic i o głosowaniu, ale trwa też wielkie głosowanie w Tychach. Mieszkańcy mają do wyboru 151 propozycji.
16: Te projekty, te pomysły mieszkańców, które wpisali na listę, z którymi wychodzą do miasta, pokazują, że chcą być aktywni, chcą zmieniać to miasto. No a pula środków w tym roku to ponad 6,5 miliona złotych, więc naprawdę jest o co zawalczyć, zmienić to swoje otoczenie, albo też zorganizować imprezy, gdzie wspólnie z mieszkańcami spędzimy ten czas, ale też cykliczne spotkania, bo przypomnę, że warsztaty czy półkolonie odbywają się przez kilka miesięcy i o to też walczą mieszkańcy.
12: Mówiła Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Tychach. Wciąż jeszcze specjaliści od miejskiej architektury mogą zgłaszać swoje projekty na zagospodarowanie bulwarów Kłodnicy w Gliwicach. Termin upływa 12 listopada, więc jeszcze trochę czasu na dopracowanie i doszlifowanie pomysłów jest. Chodzi o to, żeby otworzyć miasto na rzekę, chroniąc jednocześnie jej walory przyrodnicze, no i trzeba w swoim projekcie wziąć pod uwagę rowerzystów.
17: Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej Kłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu.
12: Tyle Agata Twardoch, miejska urbanistka z Gliwic. I tą informacją kończymy też Flash. Słuchacie RMF Max Śląsk. Do usłyszenia.
11: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
12: Specy od pogody ostrzegają. Przed nami chłodna noc na Śląsku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni, miejscami nawet mniej. Nie zabraknie chmur, a w okolicach Zabrza możliwe są również przelotne opady deszczu. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Potem przyjdzie noc, temperatura zjedzie w okolice 6, może 7 stopni, a we wtorek w ciągu dnia nadal pochmurno, pojawią się przelotne opady deszczu, więc parasol się przyda. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 stopni, ciśnienie wysokie.
0: Hej, cześć, witajcie. No już wieczorowo po 19:00 Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy oficjalny ostatni wieczór lata, chociaż już czuć ta jesień za oknem, prawda? Ale na pewno nie w głośniku, bo za chwilę Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, no i teraz Axwell, jego taneczna nowość, mega beat ostatnich tygodni, czyli Whatever Turns You On.

Kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, to Zalia w RMF Max. Teraz mam dla was nowość, w której też można się zakochać, albo przynajmniej od razu dodać ten beat do ulubionych. Jest nowość od projektu Offenbach. To nie jest jedna osoba, tylko francuski duet DJ-ski. Tworzą go Paryżanie, Cezar i Dorian. Znają się ze szkoły, a nazwa Offenbach pochodzi od kompozytora Jacques'a Offenbacha. Zagadka została rozwiązana. Nasza nowa taneczna petarda w RMF Max. Four to the floor.

Mamy 21 września, ale można już chyba powiedzieć, że to jest jeden z największych hitów w ogóle całego roku. Na pewno będziemy wspominać lato, które kończy się oficjalnie dzisiaj wieczorem przy tym bicie Chórzel. No tak, u nas już chłodniej o tej porze, a on wciąż na Ibizie i jeszcze tam kręci imprezy. Zostańcie z RMF Max, bo wróci Aicz, ale w wersji, w której usłyszycie także Matę. Mamy disco klasyk w remiksie jeszcze z rapsami. Ring My Bell przed wami.

Klasyk od Filipa George'a w RMF Max. Za chwilę nowość od Robina Schulza jeszcze na wrzesień, ale czy macie wrażenie, że ten wrzesień mija jakoś tak błyskawicznie? Jesteśmy już przecież w jego ostatniej 1/3. Za 9 dni październik, a potem to już tylko 2 miesiące i... No i będzie Last Christmas, chociaż czasami to Last Christmas zaczyna się szybciej. Ale nie, jeszcze nie teraz, nie 21 września, za wcześnie. Teraz jest czas na dobry klubowy beat, w szczególności jeżeli Robin Schulz odświeża taki klasyk. Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.

0: Self-aware, wersja Tempest Team dla każdego Mateusza i Hipolita. Mają dzisiaj jeszcze imieniny, jeżeli więc macie któregoś z nich w telefonie, no to to jest pretekst, żeby się odezwać. W ogóle trzeba dzwonić do znajomych, rozmawiać, no najlepiej to się spotykać, a nie tylko pisać i wysyłać serduszka. Zostańcie z RMF Max, tylko czy pogoda będzie dobra na spotkania? Sprawdzimy to już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dacia Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Odwiedź salon JK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
11: GWM. Go with more.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: I po reklamie.
14: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
15: Hi, this is Britney Spears.
16: Hi, this is David Guetta.
17: RMF Max.
18: Śląsk 88.1 FM.
19: Specy od pogody ostrzegają. Przed nami chłodna noc na Śląsku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni, miejscami nawet mniej. Nie zabraknie chmur, a w okolicach Zabrza możliwe są również przelotne opady deszczu. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Potem przyjdzie noc, temperatura zjedzie w okolice 6, może 7 stopni, a we wtorek w ciągu dnia nadal pochmurno, pojawią się przelotne opady deszczu, więc parasol się przyda. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 stopni, ciśnienie wysokie.

0: Mrozu rozkręca się w RMF Max. Przygotował materiał na nowy krążek. No i ma tutaj kawałek Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem. Na pewno chcę też być w zestawieniu listy Hobbency. Dzisiaj go tam nie ma. Nowa dziesiątka dosłownie za kilka chwil. Będą też nowości taneczne, również premiery. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść. Dawid Miązek i wracamy do Tour de Club w RMF Max Śląsk. Bardzo fajne wydarzenie szykuje się, bardzo fajny weekend kolejny szykuje się w katowickim Energy 2000. Sobota pod znakiem bardzo popularnych na TikToku DJ-ek bliźniaczek, DJ Twins chojnackie. Dziewczyny, które potrafią rozgrzać imprezę, no nie tylko muzyką, nie tylko setami, które wypuszczają, ale też tym, jak prezentują się na swoich występach. Będą gwiazdami właśnie sobotniego wieczoru w Energy 2000. To będzie też single party, także impreza z opaskami. A w piątek też bardzo ciekawie, zwłaszcza jeżeli lubicie polski hip-hop, bo tam postać samej czołówki aktualnie polskiej rapowej sceny, doskonale znany z naszej anteny, Fałki. I uwaga, bo już jutro będę mieć dla was na tę piątkową imprezę bilety w RMF Max. Jeśli chcecie zgarnąć wejściówki Fast Pass dla całej paczki, to słuchajcie nas jutro po 10.
1: Reklama.
2: 8200. 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
2: Potrzebujemy towaru.
4: I pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę.
3: Życzę.

0: Leasing. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychów.
7: Sylwia.
8: We are the Swedish House Mafia.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
12: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max przy poniedziałku po pracy, po szkole i akurat na czas pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. A zestawienie otwiera nam dzisiaj Kaigo, który był z nami przez no prawie całe lato, które już dzisiaj wieczorem się kończy oficjalnie. Jego Take Me Back.
11: RMF Max 10. Numer 10.

chcecie dodać sobie słonecznej energii na jesień, to warto mieć ten numer w ulubionych. To Jubel w numerze Ocean House. Głosujecie na rmfwax.pl. Za kilka chwil na liście Hobbence sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Armin van Buuren, ale teraz trochę młodszy kolega w zestawieniu i myślę, że jest bardzo dumny z tego, że może się ścigać o wasze głosy na przykład z Arminem. To MJ Daly. Kto go słyszał, może na TikToku. Posłuchamy go teraz w RMF Max. MJ Daly i jego Daly Supreme.

bardzo pozytywnie wspomina Warszawę, polskich klubowiczów i swoją imprezę Estate of Trance u nas w Polsce. Armin van Buuren i jego Everlasting to 8, a ten numer wokalnie napędza Sasza, która coraz częściej pojawia się właśnie w takich zacnych trance'owych produkcjach. Podejrzewam, że przy house'owym bicie też wypadłaby doskonale, ale akurat w tym numerze śpiewa Becky Hill, no też znana, bardzo dobra wokalistka Becky Hill, dlatego DJ'a Sony Fodera ma dla nas nowość. Na jesień w RMF Max Say Something.

0: topach Wielkiej Brytanii. DJ Budowlaniec, Silva Bumpa wskakuje nam na miejsce siódme w On Tonight. No i tak zaczyna swój tydzień na liście Hobbenza. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Somber. Będą też kolejne nowości, na przykład od DJ-a Topika. Wróci także Marshmello, który coraz częściej z gwiazdami i tym razem śpiewa dla niego Cameron Whitcomb.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Fani Apple w Dąbrowie Górniczej, szykujcie się! Już 25 września otwarcie iDream Apple Authorized Reseller w Galerii Pogoria. Premierowe produkty Apple i wyjątkowe promocje na start. Szukasz Apple? Masz iDream.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvite Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
1: I po reklamie.
14: Cześć, jestem Angelika.
15: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
16: Cześć, tu Blitka.
17: What's up guys, this is Bruno Mars.
18: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Śląsk 88.1 FM.

Ten numer będzie nam towarzyszył, kiedy będą spadać liście i kiedy już wszystkie kasztany spadną i będzie można robić ludziki powoli, powoli. To nowość od Topika, Scar Blanche, Lucky Ones, poczekalnia listy Hobbends. No dzisiaj wieczorem jeszcze, przez ostatnie godziny mamy oficjalnie niby lato, chociaż nie wiem, czy jeszcze czuć. No i teraz taki kawałek na ostatni dzień lata, taki tytuł dosłownie, dobrze się wstrzelili. Gibbs, Ego i For Money otwierają dzisiaj pierwszą piątkę. 5, numer 5.

0: Marshmello to ten tajemniczy DJ, który coraz częściej występuje z gwiazdami i tym razem śpiewa do niego Cameron Whitcomb w nowości Halo, którą polecam wam w tym tygodniu w RMF Max. I być może już jutro to będzie nasza nowość w zestawieniu. DJ z wiadrem na głowie czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym nowość od dziewczyn z Cat's Eye. To będzie hit tej jesieni, czyli Animal. Ale teraz Alan, który niedawno rządził na szczycie. No i wraca tam, jest blisko. Coraz bliżej, już na trzecim Alan Walker i Ava Max. Fate.
1: RMF Max. 3. Numer 3.

0: Czasami rzeczywiście jeden dzień w naszym kraju wystarczy, żeby się zakochać. Chyba, tak mi się wydaje. One Day in Poland, Francis i Sobel. Nowość w RMF Max. Co ciekawego u tego gościa? Sobel był ostatnio u nas gościnnie, a może my byliśmy u niego? No sprawdzicie sobie na Instagramie, zapraszam. No i wracam do was z hitami także jutro o 20:00, najważniejsza dziesiątka. Na trzecim dzisiaj przy poniedziałku Alan Walker Fate, na drugim Alex Warren Passenger. Kto rządzi na szczycie? Proszę bardzo, tak szybko, tak wysoko, ponownie najlepsze w Polsce. Najwięcej waszych głosów na hop zgarnia Marlon Hofstadt w numerze I Like.
1: One.
2: One.
1: One. Numer 1.

0: Imprezy, dziękuję za głosy na liście Hot Bands. I Like to jego nowa jedynka. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Śląski, ruszamy w Tour de Club. Pamiętacie jeszcze legendarny klub Spisz w Katowicach? Katowice nocą i te klimaty. Spisz co prawda nie wraca, ale w miejscu właśnie Spiżu przy ulicy Opolskiej otwiera się zupełnie nowa miejscówka, która no ma stać się najgorętszym miejscem, jeżeli chodzi o klubową katowicką scenę. X Demon Katowice już w ten weekend. Wielkie otwarcie i to będzie otwarcie z gwiazdami. W piątek będą rządzić klimaty retro, ale takie, przy których cały czas można się fajnie bawić. Mauro Picotto, gwiazda europejskiej sceny klubowej, europejskiej sceny trance, przyjeżdża do Katowic na otwarcie katowickiego X Demona w sobotę. Nie mniej gwiazdorsko, bo doskonale wam znany z hitu Hearts z naszej anteny DJ Eben pojawi się w Katowicach na otwarciu. I uwaga, na otwarcie X Demona katowickiego będziemy mieć dla was bilety w RMF Max we Flash o pełnej.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Grzegorz,
18: Asia, Martyna,
19: Lady Gaga.
20: Z tej strony modelki
21: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Śląsk 88.1 FM.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Niezapomniany hicior od Nelly Furtado, Say It Right. W ten wyjątkowy wieczór, bo to ostatni wieczór lata oficjalnie, chociaż jesień wisi w powietrzu. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami wieczorowo. Teraz jeszcze jedna nowość, która akurat dzisiaj nie dostała się do zestawienia listy Hot Bands, ale spoko, jutro też jest dzień, jesienią też sobie porządzi i będziemy słuchać jego muzyki. To DJ DOD, dla którego śpiewa tutaj Easy Bizu. Polecam wam Careful.

0: Kate Peace mają na swoim koncie tyle hitów, tutaj jeden z wielu, Meet Me Halfway, trwający jeszcze dzień nie tylko pokoju, ale w dzień wdzięczności. Właśnie, za co jesteście wdzięczni przy tym poniedziałku? Może za to, że już nie trzeba się nigdzie śpieszyć, no to na relaksie za chwilę. Ellie Oaks i Lavinia, Reasons, wróci także no w idealnej piosence na dzień wdzięczności i na wieczorny relaksik, Taylor Swift w numerze The Fate of Ophelia.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
10: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

przy tym numerze to na pewno szybko nie zaczniecie dzisiaj wieczorem. Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ale rzeczywiście we wrześniu no to różnie to bywa, bo jesienią naprawdę możemy przesadzić nawet ze snem, bo krótszy dzień oznacza po prostu mniej światła, w szczególności rano. Dlatego nasz organizm może dłużej utrzymywać wysoki poziom melatoniny. Już wiadomo, dlaczego tak. No i być może również dlatego pobudka o 6 albo 7 zaczyna przypominać pobudkę w środku nocy powoli, ale spoko, jest na to recepta. Oczywiście nowy poranny program z nową poranną ekipą RMF Max. Budzimy was na maksa, a wieczorem też jest fajnie, ugraby musicie przyznać. Teraz kolejna mega nowość, Tame Impala w numerze Loser.

0: Bez końca pięknie po polsku zaśpiewał Oskar Cyms. Ciekawe, czy potrafiłby po śląsku, po kaszubsku. A wiecie, że nie tylko ludzie mają swoje dialekty. Na przykład różne grupy niektórych zwierząt również. Między innymi wielorybów używają charakterystycznych dla siebie zestawów dźwięków. Można powiedzieć, że natura też ma swoje lokalne akcenty. No to teraz też będzie tak, wiecie, językowo, bardzo międzynarodowo. No spróbujemy sprawdzić znajomość portugalskiego. Lost Frequencies, dla którego śpiewa Mary Frost, to nasza kolejna nowość. Paraíso.
1: To jest nowość RMF Max.

0: tak nam pięknie.
1: No już prawie zleciało lato przy jej muzyce. Zalia, tylko kochaj mnie. Jeszcze do północy oficjalnie, ale no za oknem już jesień. Jutro słyszymy się oficjalnie jesiennie. Zapraszam wszystkie jesieniary, jesieniarzy, ale spokojnie.

0: będzie tylko balladek i muzyki do herbatki. Będzie dużo energetycznych bitów, waszych ulubionych hitów i nowości. Przemek Grabowski, słyszymy się we wtorek od godziny 18. Miłego wieczoru, udanej nocy, maksymalnego poranka. Cześć.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
10: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: mama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.